Mes Liber, Rastatoholik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, nie bądź, jednostępna, proszę ciebie.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Weronika Wawrzyk, pora sprawdzić, jak będą wyglądać kolejne dni w Kielcach. Środa przyniesie nam 18, czwartek natomiast 19 stopni i ten chłód utrzyma się jeszcze przynajmniej do poniedziałku, później troszkę mniej opadów i więcej słońca.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Seria ataków amerykańskich sił zbrojnych na Iran, jak przekazało dowództwo USA, była to odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Silna wichura na Pomorzu w rejonie Zatok Puckiej i Gdańskiej, obowiązuje najwyższy alert IMGW. Reporter z Kijowa Pastuszka o poranku ze szczegółami.
3: W Gdańsku z powodu silnego wiatru, który w porywach sięga 10-11 stopni w skali Beforta, zamknięte są molo w Brzeźnie i kąpieliska. Zakaz wejścia oraz korzystania z tych miejsc obowiązuje do odwołania. W Krynicy Morskiej w związku z bardzo złymi prognozami wieczorem profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki.
2: Mamy kolejną burzę o zarobki lekarzy. Spółka neurochirurgów miała sobie liczyć 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Taki rachunek miał dostać na przykład szpital w Mogilnie. Kontrolę w nim przeprowadził NFZ.
4: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
2: A wyjaśniała Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u. Skontrolowano także inne placówki, a szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. A na mundialu znamy już wszystkich ćwierćfinalistów. Awans wyrwała Argentyna, która długo przegrywała z Egiptem. Ostatecznie wygrała 3-2. Do najlepszej ósemki dostała się też Szwajcaria, która po karnych wygrała z Kolumbią.
5: Jankes,
6: Kama,
5: Kama
6: i Wiktor.
7: No i znowu nas zostawili samych, jak te dwa palce mnie i Jankesa. Kamy nie ma, Ola wyjechała. Coś by człowiek porobił ciekawego. Dajcie znać, co może robić dwóch facetów w środę. Szukamy ciekawego pomysłu na siebie. 664 402 302 i gadanie do Messengera.
8: Cześć, piochy. Wstawać, wstawać.

0: Wszyscy na czasie.
1: Na lato.
2: Ay.

0: Despacito.
1: Dokładnie, wstawaj, wstawać, kawa sama się nie zrobi. Jakoś dzisiaj u mnie się długo ta kawa robiła. Ale jest wszystko w porządku, fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Cieszymy się bardzo, oczywiście Messenger gotowy do tego, by się nagrywać. 664-402-302, ten numerek również do waszej dyspozycji.
2: Co mamy robić? Szukamy fajnego pomysłu na środę. Co może robić dwóch facetów z samego rana?
3: No ryby byście pojechali.
2: Co?
3: No ryby byście pojechali.
2: Przecież Jalkes nie umie ryb łowić. Byłeś kiedyś na rybach?
1: No byłem przecież, no raz.
2: I co, spławik czy spinning? Co złapałeś? Jak to wyglądało? Jak,
1: ja to
2: robiłeś?
1: Ja byłem od herbatki, no. Ja herbatę z chwilą tam donosiłem chłopakom.
2: Kolega polewa, a reszta łapie.
1: No i co, można?
2: Można, oczywiście.
1: Byłem.
2: Się, wiesz, że na rybach to się zawsze ludzie kłócą ze sobą. Potem jest, taką złapałem, nie, ty nie umiesz, ja umiem. Nie, przecież ta twoja była za mała, moja była większa.
1: I tak bym się nie kłócił z tobą, no bo ja bym nie łowił, ty byś łowił, ja bym donosił, bo okej, wszyscy byliby szczęśliwi. Przywieźli.
2: No to 664-402-302, no albo te sławne messengerowe bla, bla, bla, bla, bla. Co może robić? Dwóch facetów w środę, tylko poważne propozycje.
4: Jankes i Wiktor.
2: Może byśmy poszli na przykład na siłownię? Czy nie?
1: Tam.

0: to ranne brasowanie.
1: No jesteś, szukaliśmy ciebie. Gdzie ty byłeś, jak ciebie nie było?
0: Piłam kawę.
1: Ha, i to mi się podoba, no
2: rzeczywiście. Odpowiedź.
1: Ja też dzisiaj już po kawce, jest wszystko w porządku.
3: Jadziu, bo dzień dobry. Szukamy pomysłu na to, co zrobić z tak pięknie rozpoczętą środą. Mm-hmm. Czy ty masz jakiś pomysł na nas dwóch?
1: Na nas dwóch. Co mogą faceci robić w środę z samego rana? Faceci. Dwóch facetów najdokładniej.
0: Być w pracy?
1: No może być, okej, okay, rzeczywiście.
0: Musisz zarabiać pieniądze na rodzinę, o co ci chodzi?
1: No właśnie, no. Słuszna odpowiedź, bardzo dobrze jesteśmy, zarabiamy pieniążki na wakacje.
3: Słuchajcie, Tak. Trwa wymiana ciosów na linii Książulo Tomasz Hajto, bo tam jest cały czas zatarg pomiędzy Książulem a tym hotelem z nadmorza, Gołębiewskim. Mm-hmm. I do tej dramy włączył się Tomasz Hajto.
1: Okay.
3: Tomasz Hajto powiedział, że Książulo się nie zna i jest głupi. Mm-hmm. I teraz Książulo odpowiada. I napisał w internecie wczoraj na to, co Hajto o nim mówi, to jest zwykły pomawiacz i jest chrząstką w kebabie. Rozumiesz?
0: Aha.
3: Jest chrząstką w kebabie. Tak obraził Tomasza Hajto sam Książulo.
1: Tak powiedział.
0: Słucham tego i czuję się jak sosy w kebabie. Zmieszane.
1: A to ładne skojarzenie z kebabami. Ale lećmy dalej, nad Bałtykiem też się dzieje sporo, tam jest sporo dobrego.
2: Wieje.
1: I wieje rzeczywiście, w końcu będzie ciepło. Na polskiej plaży znowu zauważono ptaka, który normalnie żyje na dalekiej rosyjskiej Syberii. Mhm. Przyleciał do nas i sobie tutaj hula. Chodzi o uchlę, a nie hulę, o uchlę azjatycką, tak się nazywa ten ptak.
0: Uchla.
1: Mhm. Uchla. Naukowcy twierdzą, że to nie przypadek, a po prostu przeprowadzka do nas.
0: No i co się dziwicie? Nawet ptaki uciekają z Rosji i szukają normalnych krajów.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Obawiam się, że niestety jak on szuka normalnego kraju, to musi lecieć dalej.
0: Może on tylko się zatrzymał przypadkiem.
1: Na chwilkę.
3: No, check point. To jest uchla. To ona pije teraz.
0: Napije się wody z Bałtyku, poleci dalej.
3: Będzie uchlada.

0: chwilę 6.30, za chwilę newsy. Bardzo burzowe, bardzo wietrzne, mój drogi.
1: To też można robić. Co może robić dwóch facetów, jeśli chodzi o taką pracę samego rana? Może zapowiadać newsy.
0: No, a Kamila nad morzem. Będzie naprawdę mocno wiało na wybrzeżu. Wysłaliśmy tam swoją korespondentkę. Ja.

0: informacja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
0: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Weronika Wawrzyk, środa, środek tygodnia, coraz bliżej do godziny 7, więc ruch na kieleckich ulicach też zaczyna się już powolutku zwiększać. Mówimy wam serdeczny dzień dobry. Na termometrach w Kielcach dziś 18 stopni.
5: Sponsorem programu był Decathlon.
7: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Brocki. Zapraszam. Polska zawarła umowę z USA na serwisowanie rakiet do systemów Patriot. Ogłosił to podczas szczytu NATO w Ankarze szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie ogłoszono, że holenderskie systemy Patriot pozostaną na lotnisku w Jasionce do końca tego roku. Załamanie pogody na Pomorzu, wieje huraganowy wiatr, który w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. Najgorzej jest na Żuławach i Mierzei Wiślanej. W Krynicy Morskiej ustawiono na plaży barykady z workami z piaskiem, a molo w Brzeźni nie zostało zamknięte do odwołania.
8: Wakacje w Polsce. Super!
9: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
1: SK Sport News.
7: Znamy wszystkich ćwierćfinałistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako ostatni do tego grona dołączyli piłkarze Szwajcarii. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Więcej emocji przyniósł drugi wczorajszy mecz. Egipt prowadził już 2-0 z Argentyną. Już wydawało się, że obrońcy tytułu pożegnają się z turniejem, ale wtedy doszło do przebudzenia Albicelestes. W 4 minuty wyrównali, a w 93 zadali decydujący cios i wygrali 3-2. Kolejny polski piłkarz w lidze portugalskiej. Kontrakt z Benficą Lizbona podpisał Jakub Kamiński. Portugalski klub za 24-latka, który ma za sobą dobry sezon FCKL, miał zapłacić około 20 milionów euro.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
10: Kama nad morzem. Machamy ci, kamo.
11: Fajnie tam macie.
10: No trafiła w pogodę idealnie, no.
11: Oczywiście.
10: Nie trzeba wychodzić z pokoju, siedzisz, nie tracisz kasy na gofry, na lody, super.
11: Trzeba mieć bardzo mocny chwyt, żeby tak się chwycić leżaka, żeby nie odlecieć.
10: Jestem ciekaw, gdzie nasi słuchacze nas słuchają. Czy tam wieje, czy nie wieje. Dajcie znać, no. Gdzie wy tam jesteście z samego rana?
11: 664 402 302. Aż mnie zatkało. I Messenger, audio wiadomości.
10: Idę po kawę. Kawę ci wezmę, polejesz sobie. Wlejesz.

0: No i dodmuchaliśmy się do 6.39.
1: Mhm. Niby w kalendarzu jest 8 lipca, ale tak trochę jak patrzy się za okno, to 8 listopada.
0: No, wieje, rzeczywiście, no. Wieje, że aż tak... aż tak wieje, zobaczcie.
1: Skąd ty to masz?
0: Znalazłem w plecaku u siebie przed chwilą. Widocznie mój synek wrzucił do, nie wiem, tutaj tatusiowi do plecaka na występy w radiu. Dziękujemy, synku. No jak dmuchnie, to aż piszczy. Tak to wygląda, no.
1: Ja dmucham w telefon. Halo, dzień dobry.
2: Cześć, Leska. Pozdrawiam ze Strzyżowa. Tutaj nie wieje, ale pada, przelotne opady. Nie, a jadę do pracy, jestem po urlopie, także nie zwracam na to uwagi.
1: I od razu na nóżkę z drugiej strony Polski.
3: Pozdrowienia z deszczowego Rzeszowa. Takie mamy piękne lato tego roku.
0: A to tam w Rzeszowie można się schować pod tym pomnikiem, chociaż nie, tak? Tam nie, taka dziura jest.
4: Tak, dziura.
0: Tam się nie można za bardzo schować.
1: Wiesz, jaki jest nowy hymn Rzeszowa?
0: Mhm.
5: Deszcze jest spokojne.
6: Jankes, Ema i Wiktor.
7: Reklama. Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem. W bajce czy w chęcinach?
8: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
7: Kiedy wyruszasz?
8: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: I po reklamie.

0: Jarkes właśnie wszedł do studia z własnym dodatkowym monitorem. Możesz wytłumaczyć, o co chodzi?
1: Słuchajcie, no w moim laptopie matryca, czyli to, co na to się patrzy, się popsuło, tak? Ale reszta działa.
0: Dlatego przyniosłeś taki duży monitor i
1: duży monitor,
0: go do małego laptopa.
1: Dokładnie. Ludzie kochani, no.
0: No to dobrze, to cały czas są rodziny.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: birthday to you. Monika!
3: Kama ludzi w urodziny.
4: Kama, wracaj!
0: Monika z nami, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, witamy. Halo!
5: Dzień dobry.
0: Moniko, no pochwal się, która to urodziny?
5: Czekaj. Oj, chyba się już w tym wieku nie przyznaję.
1: A ja mam pewne podejrzenia, bo ja widzę maila do ciebie. Twój mail jest skonstruowany tak. Imię, kropka, nazwisko i po nazwisku jest napisane 27. I teraz pytanie,
5: 18.
1: Czy...
0: Ale kiedy zakładała tego maila? O to jest pytanie.
6: 27.
1: A może po prostu 27 to jest jej ulubiona liczba.
5: O, dokładnie, tak.
0: No dobrze, no to życzymy wszystkiego fajnego z okazji 27 urodzin naszej kochanej Monice. Gdzie ty teraz jesteś? Gdzie cię złapaliśmy?
5: Oj, w łóżku jeszcze.
0: Sama? No i fajnie.
1: Czy z kimś obok? Jest tam jakiś misiaczek razem z tobą? Piesek?
5: Tak, jest misiaczek.
1: No, także Jankes, nie chojrakuj.
0: No dobra, dawaj misiaczkę do telefonu. Dawaj.
5: Misiaczek do telefonu.
0: Halo, misiaczek!
5: Misiaczek, halo.
7: Halo, jestem.
0: Misiaczek, uwaga, ręce przy sobie. Misiaczku, ale dzisiaj, misiaczku, co ty wymyśliłeś na urodziny dzisiaj?
7: No. O Boże.
5: I jeszcze myśli.
7: Na początek.
0: Okej, okay. No dobrze. No, rozłączamy się z misiaczkiem.
1: To my zaczynamy tak delikatnie. Rzucamy na stół stówkę, a do tego zapas oryginalnego soku.
0: No, fajnie będzie. Jest misiaczek, jest sok. Jest Monika, jest łóżko, można pływać.
1: Słuchajcie, ale tak żeby było jasne, to nie misiaczek leżący obok powiedział nam o tym, że ty masz dzisiaj urodziny, tylko podobno najlepsza przyjaciółka, którą poznałaś nad morzem, tam gdzie teraz wieje. I to przypadek sprawił, że wy jesteście dwie takie papuszki, nierozłączki, koleżaneczki od wiadomo czego, od soczku.
5: No wszystko tak. Się zgadza.
0: Koleżanka słucha teraz, co masz, co powiesz koleżance, no prosimy.
5: Oj, ja się bardzo cieszę, że ją poznałam i że się pojawiła na mojej drodze, także będą tylko lepsze soczki i lepsze chwile.
0: Proszę pozdrowić misiaczka raz jeszcze od nas. Bardzo fajny
5: dobrze,
0: misiaczek.
5: Pozdrawiam.
1: No i jak to mówią, na zdrowie.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Czy misja podłączenia dużego monitora do małego komputera została zakończona sukcesem?
1: Tak, jest, wszystko gra. Panie Marcinie,
0: dzień dobry,
1: gra. Słychać? To jest mój komputerek, to tutaj nie działa. Mój monitor w moim laptopie
0: ale
1: nie działa.
0: Ale działa to duże.
1: Ale
0: to
1: taki duży,
2: ale lepiej większy, co?
1: Ten telewizor nie działa.
2: Tak słyszałem.
1: Słuchajcie, uważajcie. Uważajcie na to, co macie w plecakach, no bo ja miałem w plecaku jakąś maść, która mi weszła w komputer i komputer nie widzi.
0: A, dobra. Najbardziej to uważajcie na dworze.
2: Na co ta maść?
1: Mazi. Mam radio chyba słuchajcie. Maź. Takie tubki dla dzieci. Mazi.
0: Czy możecie już przestać?
1: Proszę.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: I po reklamie.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Weronika Wawrzyk, dziś w Kielcach na termometrach zobaczymy nie więcej niż 18 stopni. W ciągu dnia mogą występować przelotne opady deszczu, a wiatr będzie wiał w porywach do 14 metrów na sekundę. Ciśnienie będzie średnie, kawa może się przydać.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na początek gwałtowna pogoda, która daje się we znaki na północy kraju. Na Pomorzu szaleje w tej chwili silna wichura, najmocniej wieje na Mierzei Wiślanej i nad Zatoką Pucką. W ostatnich godzinach nawałnice pojawiły się też w Małopolsce. Przez region przeszły burze, wiatr łamał drzewa, zrywał dachy i uszkadzał linie energetyczne. Noc, na przykład w rejonie Tarnowa, była już spokojniejsza, informuje reporterski Tomasz Piszczak.
3: Strażacy zakończyli swoje działania przy takich zgłoszeniach około godziny 22. Wzywano ich 20 razy. Najczęściej usuwali powalone drzewa i błoto z jezdni. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z gmin Ciężkowice oraz Ryglice. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a wichura nie uszkodziła dachów.
2: A wiatr nieco uspokoi się dopiero jutro. Mija ultimatum postawione przez premiera. Minister zdrowia ma ostatnie godziny na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia. Rekomendacje mają zostać przedstawione dziś na konferencji, a Donald Tusk zapowiedział, że zaprezentowane zostaną zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
4: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
2: A plan, który poznamy o 13, jak zapowiada premier, ma w trybie pilnym zostać wprowadzony w życie. Sensacja była o krok, ale obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter. Argentyna w meczu 1/8 finału mundialu była nad przepaścią. Egipt prowadził już z nią 2-0 i skutecznie bronił się przed Lionelem Messim i spółką. W 79 minucie Albiceleste zdobyli jednak gola kontaktowego, po chwili wyrównał Messi, a zwycięska bramka padła w 93 minucie. W drugiej połowie, po drugim golu, drużyna pokazała niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie i ostatecznie zapewniliśmy sobie awans dzięki temu, co zaprezentowaliśmy w końcówce meczu. A mówił napastnik Argentyny Lautaro Martinez. W ćwierćfinale obrońcy tytułu zagrają ze Szwajcarią, która po karnych pokonała Kolumbię.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, 2 minutki po godzinie 7:00, tutaj SK w środę, w pół do piątku, 8 lipca.
6: Skoro tak wieje strasznie, to jest szansa, że nam się trochę zasięg zwiększy. Wiesz, że fale radiowe polecą dalej.
5: Gdzie jesteśmy?
6: Dlatego sprawdzamy.
5: Nad morzem dmucha strasznie, gdzie jeszcze dodmuchaliśmy się?
7: 87-100, słonecznie, ale bardzo, bardzo wietrznie. Pozdro.
5: 87-100, no to apatar Toruń.
6: Podajcie znać, gdzie nas słychać, gdzie jeszcze zawiało fale Eski.
8: Kolej, zamknij drzwi, bo wieje.

0: Pobudka wstać, 10 minut po godzinie 7, tutaj jest Ka.
1: Kolejne dramy lekarskie, słuchaj, pojawiają się w newsach, bo tak właśnie przewijam sobie internet. W ogóle informacja, która mówi o tym, że lekarze dużo zarabiają, to jest chyba jedna, która pojawia się na jedynce od 2 tygodni. Tylko podmieniają się nazwiska, podmieniają się ludzie.
0: Oczywiście jest wesoło w niektórych sytuacjach, czy nie jest wesoło, może tak, no. Ale co to znalazłeś znowu?
1: Pojawiła się podobno teraz informacja o grupie neurochirurgów, którzy kręcili wałki na NFZ i wyobraź sobie, że zarabiali, uwaga, 26 tysięcy złotych na godzinę pracy.
0: Ale czekaj, oni muszą tak rano wstać, studiują, to są ciężkie studia, no to później mają, co się czepiasz, no?
1: Podobno wypisywali dokumenty, że przeprowadzali skomplikowane operacje, a tak naprawdę tych operacji nie było. Stąd właśnie 20 koła na godzinę, 26.
0: 26, to tak jak piłkarze, prawda? No. A tak sobie myślę, że to była taka operacja wycięcia państwowych pieniędzy przeprowadzona z chirurgiczną precyzją.
1: Po prostu. Szkoda tylko, że na nas i bez znieczulenia.
0: Jezu, kolonoskopia bez znieczulenia. Ach, to musi być ach.

0: Z wiatru.
1: Ale to paradoksalnie dobrze słychać cię z tego wiatru.
2: Bardzo dobrze.
1: Słuchaj, pierwsze pytanie trochę piłkarskie, trochę męskie. Ile drużyn zagra w ćwierćfinale mundialu?
2: Trudne.
1: W ogóle jakiś ćwierćfinał, to ile jest drużyn?
0: Dobrze!
2: Ale rzeczywiście wystarczyło pomyśleć, bardzo ładnie. Lećmy dalej, proszę bardzo. Drugie.
1: Wołowe są policzki czy paluszki?
3: Policzki.
1: Dobrze.
2: To teraz uwaga. Trzecie harcerstwo polskie. Jaki sznur nosi drużynowy?
1: Szary, brązowy, zielony czy granatowy?
4: Jezus. Nie wiem.
1: Ja też nie wiem.
3: Granatowy.
1: Co? Wiedziała. Dobra jest.
2: Byłaś w harcerstwie?
3: Strzelałam.
1: Czwarte.
5: Miała chłopaka.
1: To uwaga.
2: Niesamowite.
1: To jest czwarte pytanie.
2: Weźmy.
1: Podaj cztery rzeczy, które można robić nad polskim morzem, kiedy pada deszcz i wieje wiatr.
3: Kąpać się, opalać się, bawić się w deszczu i tańczyć w wodzie.
5: Ale opalać się nie można, jak pada deszcz.
1: Chyba, że tu mówimy...
2: No, zaliczamy.
1: Nie, no ale jak ktoś na przykład nabije sobie fajkę, to może się opalać.
2: Mm-hmm. No dobra.
0: Piąte.
2: Piąte. Uwaga, uwaga. Z kim wczoraj Argentyna wygrała? 3-2. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata.
3: Portugalią.
2: Bardzo dobrze, źle. Grali z Egiptem.
1: No i Egipt prowadził, a potem...
2: 2-0 prowadził do 79 minuty i później...
1: Potem łysy z FIFA zadzwonił, powiedział, nie, no Argentyna ma wygrać.
2: I no wygrała. I co, wywaliła się na piątym, proszę siebie przeprosić.
3: Przepraszam.
2: Proszę bardzo. Dziękujemy, zapraszamy.
1: Halo, dzień dobry, kto następny? Wjeżdżamy za chwilę na szóste pytanie, jesteśmy prawie na samym końcu.
6: Halo.
1: Dzień dobry. Kto z nami?
6: Dzień dobry. Krystian.
1: Szóste.
2: Lecimy z szóstym... Lecimy dalej z Mistrzostwami Świata.
1: Kto jest autorem oficjalnego hymnu na Mundial 2026? Piosenki pod tytułem Daj, daj.
2: Daj, daj.
1: Shakira.
2: Zenek Martyniuk.
1: Wołodymyr Zełenski.
2: Donald Trump.
1: Czy Lady Gaga?
6: Shakira.
1: Dobry.
2: Siódme. Źle, gdyby powiedział źle, to byłoby. No dobrze, okej. Okay.
6: Można było polezmizować jeszcze.
1: Kama jest teraz na urlopie, więc włączamy nagrywanie. Nagrajmy jej głosówkę, że w studiu wszystko jest dobrze i dajemy sobie radę. Jesteś naszym oficjalnym rzecznikiem prasowym. Dawaj, czas start.
6: Kama potwierdza, że w studiu wszystko jest dobrze, chłopaki dają radę.
2: Mamy to.
5: Wyślemy radę. Kamie.
2: Bardzo dobrze, gratulujemy oczywiście. I koszulka piękna nasza eskowa z napisem Cześć jest twoja.
1: W jakim rozmiarze mamy zapakować? Dla małych czy dla dużych?
6: Dla dużych.
1: Dobra.
2: Czyli SK, dobrze.
1: Pakujemy, wysyłamy. No i pamiętajcie o nowym magazynie SK Story, tam dużo dobra.
7: Siódme wygrywa.

0: Farruko i Pepas. To o tych świnkach jest chyba, Pepach.
1: Ojejku, ja ukocham, 30. Uwielbiam.
0: Tak?
2: Oj, no nie lubisz Fiki Pepa?
0: Jest taka za prosta kreska dla mnie, wiesz, bardziej lubię takie bardziej skomplikowane rysunki.
2: Słuchajcie, dobra, informacja z ostatniej chwili. Dzisiaj urodziny obchodzi Konrad. Konrad, który ma... Jaki może mieć Konrad pseudonim?
0: Walenrod.
2: Nie, Wojtek. Naprawdę. Kądziu ma pseudonim Wojtek. Tak to wygląda. Jego wspaniała dziewczyna Edyta. I ona tak go kocha. O Jezu, słuchajcie, dostaliśmy taką laurkę, że no, musimy aż kończyć wejście. No.
3: Jankes, Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor.
2: Ale Konradzie, Wojtku, wszystkiego najwspanialszego.

0: Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Społem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Społem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Społem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Kielce, ulica Sienkiewicza 69. Telefon 41 370 50. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Coraz bliżej do godziny 8. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 13 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 18. Weźcie parasole, ponieważ możliwe są przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
13: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kłopoty na kolei w Świętokrzyskiem. Drzewo przewróciło się na sieć trakcyjną, dlatego wstrzymano ruch pociągów na szlaku Skarżysku-Kamienna-Suchedniów. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. A pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzysta z PPK. Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska, wskazuje na przykład...
14: Wypadałoby te dopłaty zwaloryzować o inflację. Po drugie, dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie pewnych premii za staż.
13: Na prawie 20% korzystających z PPK wypłaca środki przed ukończeniem 60 lat.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
16: SK Sport News.
13: Argentyna po zwycięstwie nad Egiptem 3-2 oraz Szwajcaria, która lepsza okazała się w konkursie rzutów karnych z Kolumbią, uzupełniły stawkę ćwierć finalistów piłkarskich mistrzostw świata. Środa będzie pierwszym dniem turnieju bez meczów, a jutro pierwszy ćwierćfinał to między Francją a Maroko. Nowak Dziokowicz ma szansę wyrównać rekord Rogera Federera. Szwajcar 8-krotnie wygrywał Wimbledon. Serb na razie awansował do półfinału. W nocy pokonał po ponad 5-godzinnym pojedynku Felixa Auger-Aliassime. A w półfinale Dziokowicza czeka trudna przeprawa i mecz z Janikiem Sinnerem.
15: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Jakie jest?
18: Kama i Wiktor.
17: Zabiłeś go!
0: No i jest, pojawiło się na Instagramie przerobione zdjęcie naszego porannego księcia, czyli Jankesa. Właśnie patrzę na to, kim on jest. Jankes ma blokadę rodzicielską na Instagrama. Nie może wchodzić, nie może sprawdzać, za to wy musicie. Zobaczcie to zdjęcie i nagrajcie podpowiedzi Jankesowi, kim on jest. Nagrywajcie się na Messengerze, wiadomości audio. Kim jest Jankes?
10: Och, no i co? Już wiadomo coś?
0: Ja już wszystko
10: już
0: wiem.
10: Już jestem?
0: Tak.
10: A jaki mam kolor skóry?
0: Fajny.
10: A jestem człowiekiem? Fajny.

0: jest Jankeks.
1: No kim jestem? No chłopak z Gorzowa Wielkopolskiego. To jest Staszica.
2: Zła odpowiedź.
1: To jest zła odpowiedź?
2: Tak. Nie pytam się, kim jesteś w oryginale. Pytam się, kim jesteś przerobiony na Instagramie. Ty nie wchodzisz, ludzie wchodzą, sprawdzają, a potem nagrywają podpowiedzi. No i Jankeks próbuje dojść do prawdy.
1: Będę rysował swój profil. Dawajcie. Czy jestem mężczyzną?
2: No nie wiem, czy mogę tak ci podpowiadać bardzo, no.
1: No co, no ale przecież, no to jakie mam to...
3: Słuchacze ci powiedzą.
1: Poproszę słuchaczy o podpowiedź.
4: Siema, siema, powiem ci tak, Jank, nie zgadniesz za Władycha. Nie ma opcji, ale podpowiedź z mojej strony. Jesteś sportowcem.
2: O!
1: Sportowiec.
2: To już naprawdę zawęża kręg
1: podejrzanych. Czyli jestem mężczyzną, sportowiec. Polak? Nie Polak.
2: Już tak bardzo nie mogę ci podpowiadać, dopiero zaczynamy naszą zabawę.
1: Czy jestem piłkarzem? Tak? No właśnie, mamy Mistrzostwa Świata. No ja, ale dlaczego słuchacz powiedział, że nie odpowiem? No przecież jak jestem...
3: Wiktor, uspokój się.
2: Ale co, słuchacze. Jak odgadnie od razu,
1: proszę
2: to będzie...
1: Poproszę o kolejnego słuchacza, który na pewno Jankesowi podpowie.
5: Jankes, twoje życie się kręci tylko wokół jajek i steków.
1: O. O Jezu. Może co, piłkarze?
6: Jankes, a może by tak Kamaci warkoczyka zrobiła?
2: O,
1: jajka, steki, warkoczyki?
2: No, rysuj tam włosy
1: długie,
2: sobie.
1: Długie włosy mam,
2: no,
1: tak?
2: Chyba tak, no.
1: Warkoczyki. Ja wszystko tutaj z tobą notuję. Mamy jeszcze jakąś podpowiedź?
2: Mamy, ale bardzo dziwną.
7: Jankes, dobrze ostatnio waliłeś.
1: Co robiłem?
2: Słuchaj, jeszcze raz.
7: Jankes, dobrze ostatnio waliłeś.
1: Waliłem!
2: Aha, bardzo dobrze.
1: Waliłem.
2: Nogą? Ręką? Główką?
1: Ale jak można walić? No, znaczy, no wiem, ale... walić... O.
2: Może komuś wynik się powalił?
1: Piłkarz. Ale jestem piłkarzem.
2: No, ustaliliśmy, że jest to prawdopodobne.
1: Dobra, jestem sportowcem.
2: Aha.
3: No może chodzi o futbol amerykański?
1: Nie. Mamy jeszcze jakąś podpowiedź może?
2: W tenisa też się gra piłkami.
1: Ty fakt, te jajka może o to chodzi? Nie.
2: Chcesz ostatnią w tej rundzie?
1: Poproszę.
8: No Jankes, póki co to dobrze wiosłujecie.
1: Wiosłujemy? Ojojojojojojojo.
2: To ty sobie myśl, a my zrobimy przerwę.
0: Radio SK.
2: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
9: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media

0: Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Okej, okay, matura za mną i co teraz?
2: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
3: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutacje na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, transport i logistyka.
1: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
3: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
2: Brzmi jak plan na przyszłość.
3: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa.
4: Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
8: I po reklamie.

0: Kolega Will Smith się zameldował, ale fajny throwback za 9 minut, godzina 8.
1: Bardzo dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu pod tytułem, uwaga, trzęsienie ziemi. No trochę tak.
0: No trochę tak.
1: No.
0: Wyobraźcie sobie, że dzwoni do was. No przecież to nic, tylko wyrzucić telefon do kosza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja do pani Marii się dotelefonowałam?
4: Tak.
3: Moje uszanowanie, obiekt sanatoryjny po tej stronie Turlam Dropsa Teresa. Mam panią na liście od pierwszego i tutaj widzę, że jeszcze nikt nie dzwonił w sprawie pokoju. Mogłabym?
4: Tak.
3: Pani będzie mnie też jakoś przez parafię jest wysyłana, czy jak?
4: Nie, przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: A, no dobrze. A Narodowy Fundusz Zdrowia informował panią, proszę pani, że będzie to turnus dla duchownych, czy też nie?
4: Nie.
3: A, no to widzi pani, wszystko scedują na mnie, a później ja się muszę droczyć z tymi ludźmi. Proszę pani, tak, od pierwszego zaczynamy turnus dla duchownych i dlatego, jeżeli pani jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to ja bym poprosiła, żeby pani miała na stanie albo sutannę, albo habit, żeby tutaj nie było kłopotu z osobami duchownymi już.
4: To znaczy się habit jak ci? Bo nie
3: no
4: wiem,
3: taki, no to mówię, to będzie turnus, proszę pani, osób duchownych, w związku z tym będzie większość ilość, proszę pani, księży oraz zakonnic. Dlatego też, proszę pani, żeby tutaj nie było kłopotów, że wy jesteście przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie jesteście duchowni, no to trzeba będzie, proszę pani, się poruszać tak jak duchowni i zakonnice.
4: A to gdzie ja to nabędę? Boże.
3: Ma pani jakiś sklep z dewocjonaliami, proszę pani, gdzieś tam po drodze?
4: No nie mam tutaj w pobliżu, nie mam nic takiego.
3: A pani na maszynie coś potrafi, czy nie?
4: To gdzie ja się będę w tym poruszała?
3: Po stołówce, proszę pani, po obiekcie, jak pani będzie szła na zabiegi i tyle. Miasto pani wchodzi, jak pani chce.
4: No dobra, no będę kombinowała coś, pomyślę, mam tu krawcową, zadzwonię, może mi zdąży użyć, bo to zostało mi tylko
3: to teraz tak, zdeklaruje mi pani, co pani będzie miała, habit czy sutannę, bo na tej podstawie dobiorę, proszę pani, osobę do pokoju.
4: Habit, Boże. To znaczy się, jakbym taką sobie, jak peleryna, coś takiego uszyła, zawiązywane tu i dłuższe.
3: Oraz nakrycie głowy czarne.
4: Nakrycie głowy czarne?
3: No bo to jest habit, proszę pani. Jeżeli pani będzie chciała sutannę, to już bez nakrycia głowy, bo to jest sutanna, to jest księżowskie.
4: Boże, kochany, teraz mnie pani postawiła, mam dylemat.
3: To może Agnieszka by pomogła?
4: Cześć, mamo, zostałaś wkręcona, ale ty jesteś.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Oficjalnie,
1: tak? Sanatorium miłości, nie?
0: Ja chciałem tylko zawnioskować, żeby za noselem wydać międzynarodowy list gończy.

0: Marcin Procki już chodzi po korytarzu, grozi nam palcem, że za chwilę newsy, mamy mu zrobić miejsce. No to robimy, odsuwamy się.
1: To już, zapraszamy. Oczywiście, nie odchodźcie za daleko. Za chwilę kolejna porcja newsów i kolejna porcja hitów na czasie.
0: A najważniejszy news jest taki, że mamy na Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie i podpowiadajcie.
2: Jankes.
3: Kama i Wiktor.
2: Kama i Wiktor.
3: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Kills, Mixujo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
16: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
22: Można poinformować po prostu.
23: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
24: No w sumie...
25: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Weronika Wawrzyk, pora sprawdzić, jak będą wyglądać kolejne dni w Kielcach. Środa przyniesie nam 18, czwartek natomiast 19 stopni i ten chłód utrzyma się jeszcze przynajmniej do poniedziałku, później troszkę mniej opadów i więcej słońca.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Jest ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Więcej pieniędzy na obronę przeciwdronową, F-35 dla Turcji i serwisowanie rakiet Patriot poza USA. To pierwsze deklaracje ze szczytu NATO w Ankarze. Tą ostatnią deklarację poza Polską i USA podpisały Niemcy, Szwecja i Holandia.
3: To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, ażeby jako NATO, żeby zwiększać budżet obronny, zwiększać systemy obronne i możliwości produkcyjne.
2: Mówi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. W szczycie bierze udział Donald Trump, który w jego czasie zatwierdził też nowe ataki na Iran. Te zostały przeprowadzone w nocy. Iran nad ranem odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Nerwowy poranek dla maturzystów. Za niecałe pół godziny poznają wyniki swoich egzaminów.
4: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
5: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
6: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
7: No, polski też raczej na luzie.
2: A słyszymy od maturzystów na chwilę przed ogłoszeniem wyników. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Ci, którym się to nie uda, czeka sesja poprawkowa pod koniec sierpnia. Od porażki zaczęły polskie siatkarki ostatnią rundę Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Podopieczne Stefano Lavariniego są bliskie awansu do turnieju finałowego. W Japonii czekają je jednak pojedynki z wymagającymi rywalkami. Jutro rano mecze z Amerykankami, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią.
8: Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: 9 po godzinie 8. Dzień dobry raz jeszcze. No właśnie, czy na pewno Jankes?
10: Dzisiaj jesteś kimś innym, przerobionym na Instagramie. Tam jest fotka, podpowiadacie u nas na Messengerze Jankesowi. No tak podpowiadacie, żeby zgadł, ale nie od razu.
11: Jankes, powiedz mi, jest satysfakcja, jak się zatopi niezatapialną łódź, co?
9: A? Jest satysfakcja, jak się...
10: Wiesz co, to jest metafora?
9: Okej.
10: Okay. No to właśnie nią jesteś.
9: To. Ale mam pewien trop. Tutaj było kilka takich fajnych wskazówek.
10: Najgorsze, jak patrzysz w moje oczy i moje oczy coś ci już podpowiadają, ale nic nie powiedzą.

0: Wszystko będzie dobrze, Jankes, nie się nie martw, tak śpiewają. It's gonna be okay. Na pewno zgadniesz, kim jesteś.
1: Ale naprawdę dzisiaj mam pewnego nosa. Tam była taka dobra podpowiedź, że jestem piłkarzem. No i tutaj ten to jest dobry kierunek. No.
0: Słuchajcie,
1: no
0: bo mamy informację piłkarską. Nie wiem, czy wszyscy zajarzyli, czy ty też to widziałeś, jak Belgowie strolowali Stany Zjednoczone. Widziałeś to?
1: Właśnie nie widziałem. Co to za historia?
0: Chodzi o cieszynkę, którą zrobili, jak strzelili ostatnią bramkę i jak wygrali ze Stanami.
1: Okay.
0: Kojarzysz taniec Donalda Trumpa, który on wykonuje, kiedy pojawia się ten kawałek?
1: Tak. I zaczął tak robić?
0: Nie! I cała reprezentacja!
1: O nie! To musiało ich zaboleć. Ojojoj! Bo oni wywalili z mistrzostw, prawda?
0: Tak jest!
1: I tak ładnie zatańczyli na koniec. Brawo!
0: Żeby tylko się teraz nie okazało, że na przykład Belgia ma wielkie złoża ropy naftowej, broń masowego rażenia w piwnicy i potrzebuje demokracji. Jankes i Wiktor. The good girl in your dream.

0: fajnie gramy wakacyjnie i tak spojrzałem przez okno, próbuję dopasować pogodę do tej muzyki, nie da się.
1: Nie, w ogóle nie pasuje.
0: 15 minut po 8. 8 lipca, gdyby ktoś miał wątpliwości. Nie listopada.
2: Kim jest Jankers?
3: Kim jest Jankers?
1: Wypiłem kolejną kawę.
0: I jeszcze bardziej wiesz, kim jesteś, czy nie wiesz?
1: I teraz czuję, jak mi się otwierają czakry w głowie i za chwilę wszystko się wyjaśni, coś czuję.
0: No. A dzisiaj dobre podpowiedzi, nie?
1: Tak, dokładnie. Jestem dobrze nakierowany według mnie.
0: No to sprawdzamy kolejny secik.
4: No, siema Jankes. Mam nadzieję, że ci to pomoże. Ale jesteś duży.
0: Ohohoho.
1: Duży.
0: Duży chłopak z ciebie.
1: Duże jajka.
0: Prawie jak Mariusz Pudzianowski.
1: Duży chłopak sportowiec, poproszę o więcej.
5: Jankę, no chyba lepszej podpowiedzi nie będziesz miał. Z tego tamtego wystaje ci głowa tylko.
0: To fajne.
1: Z tego tamtego?
0: No. Ładne to jest.
6: My też tego nie rozumiemy.
0: Ja rozumiem.
1: Ale z tego tamtego?
0: Z tego tamtego, czyli z tego wszystkiego, co sobą reprezentujesz, najbardziej reprezentujesz swoją głowę.
1: Czyli z korpusu.
0: Tak jest.
1: To jest korpus, a to jest głowa.
0: Słuchaj dalej.
7: Jankes, jaką ty masz łydkę. I to nie jest łydka grubasa.
0: Właśnie. Dziewczyny też zauważają twoje umięśnione łydki, kolego. Mhm.
1: Ale łydka grubasa na imprezach studenckich zawsze działa.
0: Rapapara.
1: Rapapara.
6: Ja mam wiosło.
1: No. Słuchajcie, ale...
0: To jeszcze ostatnie.
1: Dobra.
7: Janki, uważaj, jak patrzysz w lustro, bo możesz się wstraszyć własnego odbicia.
0: I najostatniejsze.
8: Jankes.
1: Wiem.
8: Ten świński blond robi robotę.
1: Właśnie chciałem powiedzieć. Tak, to i ten blond, no.
0: No to uwaga, panie i panowie. Kim ty jesteś?
1: Szkoda, że nie jesteśmy Norwegami na Mistrzostwach Świata. Uśmiecham się szeroko, bo... ale boję się zobaczyć to, jak ja wyglądam na Instagramie Radia SK. Czy jestem piłkarzem norweskim.
0: Aha, który?
1: I dzisiaj jestem Erlingiem Haalandem.

0: Ale ta tradycja jest wspaniała. To jest coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że do wielkiego finału Mistrzostw Świata będziemy mieli i mogli to doświadczać i oklaskiwać tych piłkarzy. No dobra, jestem Erling Haalandem. Po prostu Haalandem jestem i tyle. Dziękuję bardzo. Punkt dla mnie.
1: Za ciebie. Znaczy za Norwegów.
2: Hity na czasie. Na lato.

0: chwilę 8.30 jako Erling Haaland. Mógłbyś zapowiedzieć newsy po norwesku?
1: Tak.
0: No to dawaj, proszę bardzo.
1: No to włącz. Coś tam przygotowałeś sobie.
0: Najpierw twoja próba.
1: Nie wiem, jak się mówi po norwesku. Nie wiem niestety, no.
2: Jaj löper o groter, jaj groter, jaj groter, jaj groter, jaj groter.
1: Jaj groter. Kama i Wiktor. Tregedetek, to. Masz improz.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy minus 1.
7: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
8: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
10: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Stołem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Stołem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Stołem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Stołem. Jakość wyższa od ceny.
11: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Coraz bliżej do godziny 9, więc ruch na kieleckich ulicach też zaczyna nam się już stabilizować. Momentami tłoczniej jeszcze przy Krakowskiej, Jagiellońskiej, Grunwaldzkiej czy też 1 Maja i Łódzkiej. Cierpliwości kierowcy.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
13: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podmuchy przekraczające nawet 100 km na godzinę przed wichurami na Pomorzu ostrzega dziś IMGW. Sprzątanie po silnym wietrze i burzach także w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
14: W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną.
13: Ucierpiała tam jedna osoba. Trwają poszukiwania 11-letniej Leny Kozioł z Siedlec. Dziewczynka wczoraj została odwieziona przez członka rodziny do miejsca zamieszkania. Nie dotarła jednak do domu i nie skontaktowała się z nikim z rodziny. Zdjęcie poszukiwanej możecie zobaczyć na sk.pl.
15: Jankes, Kama. Kama i Wiktor.
16: W radiu SK.
17: Welcome everybody, a właściwie po norwesku.
18: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Środa w pół do piątku, 8 lipca.
17: A to dajcie znać, co tam u was od samego rana?
19: Siemaneczko, a ja już skończyłem trening od 7 dzisiaj na siłowni.
17: O, to się chwali, o, proszę, no.
18: Ja w dalszym ciągu pozdrawiam swoją kartę na siłownię, karnet.
17: Ja jestem też idealnym klientem. Płacę abonamentu i nie chodzę.
18: Ale jak ja się ucieszyłem ostatnio, dostałem informację, że ten mój karnet działa też za granicą.
17: A, czyli możesz też nie chodzić za granicą.

0: 37 minut po 8 rano, Dawid Podsiadło. Co oni tak ostatnio gadali, że on nie umie śpiewać? Już słuchałem, teraz ładnie śpiewał.
1: Ładnie, rzeczywiście.
0: Wszystko było
1: dobry okay. Dźwięk, wszystko gra, to nie jest PGE Narodowy. Przepraszam. W sensie, tam jest fajnie, prawda? Tylko, że no, z tym dźwiękiem to różnie bywa. Ale no tak, będzie dobrze, jest dobrze, telefony się odzywają, cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana.
0: To jest nikomu niepotrzebna informacja prosto z siłowni, zainspirowałeś chyba kogoś.
2: Wiecie, ile procent osób chodzących regularnie na siłownię jest w stanie wycisnąć 100 kg na klatkę? To jest zaledwie 3%. To stanowi 0,17% światowej populacji tylko.
1: Dziękujemy. Ten były polityk taki, ma zawsze takie rozkminy.
0: Janusz Piechociński.
1: To nasz radiowy Piechociński się odezwał.
0: A teraz wam powiem coś, czego nie wiecie.
1: Dziękujemy za bardzo ważną informację, jedną z najważniejszych w środę 8 lipca.
0: Linia numer 2 jeszcze mruga.
3: Siema, cześć. Wiesz co, tak właściwie teraz już nie wiem po co dzwonię. Chyba tylko po to, żeby sprawdzić, czy numer telefonu działa, bo nie mogę się do was dodzwonić od kilku dni.
1: No działa, no.
4: Jankes i Wiktor.
0: Czy ma ktoś jeszcze jakieś nikomu niepotrzebne informacje? Jak tak, to nagrajcie się na Messengera.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
8: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Terenwizją.
7: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
8: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
15: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
14: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
15: Niemożliwe.
14: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
15: Sprawdźmy to.
14: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.
16: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś ma w aucie tego pieska, co tak rusza głową, to teraz rusza jeszcze bardziej. Dr. Dre, Still Dre, za 12 minut, 9.
1: Oh yeah. Słuchajcie, roboty rozegrały pierwszy mecz, znaczy one rozgrywają już od wielu lat nawet te mecze, ale właśnie za nami kolejne mecze piłkarskie. Na fizycznym, prawdziwym boisku 11 robotów na 11 robotów. Historyczne spotkanie odbyło się 5 lipca podczas RoboCup 2026, proszę Państwa.
0: Jeszcze się tym tematem nie zainteresowałem. Z roku na rok ta technologia się coraz lepiej rozwija, ale dołączę do kibicowania w najważniejszym momencie. Jak to już wejdzie na taki poziom, że oni zaprogramują udawanie kontuzji, a ten jeden robot, który stoi na bramce, żeby po meczu pod prysznicem palił papieroski. Jankes.

0: Bardzo ładnie gramy, ale co ja się dziwię, w końcu jesteśmy Eską, nie? No.
1: 5 minut i będzie z nami godzina 9. Za chwilę kolejna porcja newsów na antenie Eski. My zostajemy z wami do godziny 10.
0: A w newsach?
2: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno.
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Weronika Wawrzyk, po raz kolejny zerkamy na termometry w Kielcach. W tej chwili 13 stopni i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze niewiele, bo maksymalnie do 18 kresek. Dziś dość wietrznie, wiatr w porywach do 14 metrów na sekundę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Dochodzi 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wiatr przekraczający 100 km na godzinę, a według prognoz to jeszcze nie koniec. Potężne wichury w tej chwili na północy kraju, huraganowy wiatr szaleje nad Zatoką Puską i Mierzeją Wiślaną. Z obozów w okolicy ewakuowano już blisko 1000 harcerzy.
4: Wszystkie obozy zastosowały się do naszej rekomendacji i zostały ewakuowane do bezpiecznych obiektów, m.in. do szkół podstawowych, biblioteki oraz innych przygotowanych miejsc.
3: No, wyjaśnia nam Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, prezydent w Ankarze, gdzie domaga się twardszego stanowiska NATO wobec Rosji. Głównym tematem szczytu w Turcji jest bezpieczeństwo sojuszu i przyszłość wspólnej obrony. Polska chce, by NATO jednoznacznie traktowało Rosję jako główne zagrożenie i wzmacniało wschodnią flankę.
5: To także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: Mówi Karol Nawrocki, który odbył też krótką rozmowę z Donaldem Trumpem, który potwierdził utrzymanie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. A Polacy coraz częściej szukają wakacji za granicą. Tak przynajmniej wynika z raportu Google. Według tych danych zainteresowanie krajowymi kierunkami spadło niemal 1/3, mówi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki.
6: Ten tydzień ostatni klienci wyszukują już oferty zagraniczne z tego prostego powodu, że szukają ciepła, takiej pogody, która jest przewidywalna i pewna.
3: A najczęściej wyszukiwanym kierunkiem są Włochy.
7: To jeszcze wiadomość z ostatniej chwili na sam koniec. Dzisiaj swoje 40 urodziny obchodzi właściciel najsławniejszego dowodu osobistego w tym kraju. Kamil Tumulec. Wszystkiego najlepszego, kochany.
8: Jankes.
9: Kama.
8: Kama.
9: I Wiktor.
8: Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Taka niespodzianka. Po raz kolejny jesteśmy z wami w wakacje 2026 roku po godzinie 9.
7: I zbieramy totalnie niepotrzebne nikomu informacje. Czy ktoś ma taką?
11: Cześć SK. Jestem monterem klimatyzacji. Przez ostatni tydzień nie montowałem klimatyzacji.
10: Ale ciąg dalszy na pewno nastąpi, no bo po weekendzie ma być znowu gorąco.
7: Tak jest.
10: No właśnie. Czekamy na więcej niepotrzebnych informacji.
7: Nagrajcie się na Messengerze, no albo telefon, też działa.

0: 16 minut po godzinie 9 tutaj SK w środę 8 lipca, w pół do piątku, panie i panowie.
1: Otworzyliśmy dział zupełnie niepotrzebnych nikomu informacji. Jeżeli takimi dysponujecie, to podajcie je dalej na antenę. Halo?
2: Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zapomniałem opon posolić. Na razie, pozdrawiam.
0: Co zrobić?
1: Opon posolić.
0: Okej.
1: Okay. Potrzebowałeś tego newsa w życiu, prawda?
0: Bardzo. Myślałem, że ktoś może jeszcze jeździć na zimówkach, no. Ale w sumie tacy pewnie też są, nie?
1: No pewnie chyba tak. A może ktoś po prostu lubi jeść opony i te posolone są smaczniejsze niż te nieposolone. Też
0: dziękujemy.
1: Jest taka możliwość.
0: Do... Prosimy o więcej.
3: Ty, słuchajcie, swędzi mi dzisiaj lewa ręka.
0: Swędzi ręka.
1: To jest absolutnie breaking news tego poranka.
0: Całe szczęście po głosie nie poznałem, że to jakiś mój znajomy, który mógłby mnie spotkać i... Jak swędzi kogoś ręka, to często musi jej użyć, no ale to nie wolno, nie wolno.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Chcieliście nieprzydatne informacje? Proszę bardzo. Czy wiecie, że żyrafa ma tyle samo kręgów szyjnych, co człowiek? Jankes, Kama
0: i Wiktor. No wiedzieliśmy, no.
5: Reklama. Szukasz roweru do pracy, na rodzinne wycieczki, a może chcesz ruszyć na świętokrzyskie szlaki? Od 11 lipca odwiedź nowy salon Trek Kielce, sklep sprint-rowery.pl przy ulicy Olszewskiego 9. Wybierz swój rower, który Ci się podoba, a nasi doradcy bezpłatnie dopasują sprzęt do Ciebie. Dobra kawa, profesjonalny serwis i duży parking. Trek Kielce, Olszewskiego 9. Twój nowy kierunek. Do zobaczenia! Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca Twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom -1.
6: Echo.

0: tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
6: I po reklamie.

0: Damiano, ustaliliśmy już, czy on jest Dawid, czy David?
1: Damiano po prostu w skrócie i tyle.
0: Damiano dla was. 37 po 9, zbieramy cały czas niepotrzebne nikomu informacje, wśród nich między innymi taka.
2: To ja mówiłem, że dziś od samego rana jest środa, żebyście się nie zdziwili, że to środek tygodnia, i za niego weekend.
1: W sumie zgadza się, środa w mół do piątku.
0: To jest bardzo ważna informacja, czasami człowiek tak się drapie po głowie i się zastanawia, co to dzisiaj w kalendarzu, także już...
1: Szkoda, no i wszystko jasno, problem dziękujemy bardzo. Telefony, fajnie, że z nami jesteście, halo?
3: Moje marzenie zawsze było być w Radiu SK. Jeśli udało mi się tam dostać, to życzę wszystkim miłego dnia i bezpiecznych dróg, gdzie tam wszyscy jadą. I życzę to z godziny 9.22.
1: 9.22!
0: To nagranie z przeszłości, a my już proszę, 9.38 i to gramy.
1: Ale no fajnie, że się udało, cieszymy się bardzo, że z nami jesteście. Marzenia się spełniają, my spełniamy wasze marzenia.
4: Wszystkie dzieci nasze są
5: Reklama. Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Kielce, ulica Sienkiewicza 69. Telefon 41 370 50. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
7: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny, a może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment, najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start, postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice, wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
8: Pod stopą pól.
9: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W kieleckim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
15: I po reklamie.

0: Tak zwany ogień w szopie, czyli fire, fire. Za chwilę 10:00.
1: Ogień w szopie.
0: Słuchajcie, no mamy informacje nikomu nieprzydatne. Może podzielimy się też takimi od siebie. Ja na przykład zostałem zaproszony na spływ kajakowy. Żeby nie musieć machać wiosłami, szukam właśnie po internecie silniczka elektrycznego, który zainstaluję w kajaku.
1: To rzeczywiście jest bardzo niepotrzebna informacja. Po to jest spływ kajakowy, żeby nie używać silniczków, panie kolego.
0: No. Nie, no nie po to mi Bozia rączki dała, żebym teraz tak ciężko nimi pracował.
1: Nie, wierzę.
2: Ale to miał być kawalerski.
1: Ja mam... To w ogóle nie będzie ci płynąć. No dobrze, okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Przydatna informacja jednak jedna się pojawi. Wracamy jutro o 6:00.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
3: Ja? Nie.
2: Jak to?
3: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom -1.
5: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
6: Tak, no, znam te słowa.
7: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Stołem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Stołem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Stołem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Stołem. Jakość wyższa od ceny.
9: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
10: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Weronika Wawrzczyk, kierowcom przypominam o remontach, których w Kielcach jest dość sporo. To m.in. ulica Batalionów Chłopskich, ulica Warszawska, Fosforytowa, Malików czy też Łódzka. Niedługo ruszą też prace przy Wrzosowej.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne obozy harcerskie ewakuowane z uwagi na wichurę. W województwie pomorskim w bezpieczne miejsca przeniesiono już 15 obozów. Silny wiatr też na Warmii i Mazurach. We Fromborku po wizycie strażaków uczestnicy obozu także musieli opuścić namioty.
18: Stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuacji całego obozu.
17: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Tomasza Wróblewski, podmuchy wiatru mają zacząć słabnąć po południu. Znamy wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Z obowiązkowych egzaminów średni wynik z języka polskiego to 59%, z matematyki także 59%, a z języka angielskiego, który wybrało najwięcej osób, 78%.
0: Może być, nie jest kolorowo, ale myślę, że przyzwoicie.
13: Jestem zadowolona i troszkę zdziwiona.
19: U mnie też w miarę dobrze. U mnie jestem zadowolona z matematyki i tylko chyba z tego.
17: Mówili maturzyści z Radomia, 12% nie zdało jednego z egzaminów i te osoby będą mogły podejść do poprawkowych matur. A to jeden z najmniejszych jeleni świata. W ogrodzie zoologicznym w Warszawie urodziła się samiczka pudu południowego, mówi opiekun zwierząt Piotr Piekarczyk.
20: Ciekawy gatunek, bo to jest kuzyn naszego jelenia, tylko o wiele mniejszy, z Ameryki Południowej. On przypomina taką miniaturkę sarny, tak jak mały Bambi.
17: A warszawskie zoo szuka teraz imienia dla małej pudu. Propozycje można przez Facebooka zoo zgłaszać do niedzieli.
21: Małe zwierzaczki, takie słodziaczki. Ojejku, jejku, jejku, takie fajne hity na czasie mam dla was. Rudimental i Kali Dolino na przykład. Albo Dawid Podsiadło na błysk. Albo będzie na przykład Bledka. Albo Martin Garrix i Ed Sheeran. A raczej nie albo, tylko i. A na początek Margaret i Cool Me Down. 10:02 na zegarach. W środę 8 lipca w Este już grają. Michu Sotkowski, witajcie.

wspomnień czar na lato, szanowni państwo. To był rok 1998. Better of Alone i Alice DJ. Ale to nie jest DJ-ka Alicja, tylko cała formacja holenderska. Tam był DJ Jürgen, był Sebastian, był Elke, była Judy, wokalistka. No i nie zapominajmy o tancerkach, Mila, a także Angelique. Co ciekawe, Sebastian i Elke po jakimś czasie założyli formację Dash Berlin. Usłyszeć ich Waiting przed lata na Sunrise to było niesamowite doświadczenie. A z kolei Judy odeszła od muzy, pracuje obecnie w branży modowej, zajmuje się makijażami, wizażem, prowadzi też bloga i ma też własną linię odzieżową. Tak się potoczyły losy formacji Alice DJ. Za chwilę Bledka w Radiu SK, komu miałabym powiedzieć, a później Repeated, czyli świetny duet Martin Garrix i Ed Sheeran w SC.

0: Biegowski, Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
18: Zalej i jedź dalej.
17: Wifon. Liczy się tylko on.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, dymiło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: hity na czasie w Radiu SK. Za chwilę kolejne będzie Oscar Cymes, będzie Calvin Harris i Dua Lipa, a to Lana Del Rey i Summertime Sadness, czyli takie smuteczki letnie. No biorąc pod uwagę, że wielokrotnie widziano Lanę na meczach piłkarskich, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, chyba jest fanką, no to smuteczki są możliwe, co? Po odpadnięciu Stanów Zjednoczonych z Mundialu. Dziś w poranku mówili, że żeby się tylko nie okazało, że Belgia ma złoża ropy, broń masowego rażenia lub że trzeba tam pilnie wprowadzić demokrację, bo to się może stać za sprawą Amerykanów. Takie heheszki. Ja dodam tylko jedno, ostatnio, dobra? Ostatni. Ponoć bardzo wielu Amerykanów nie wie, gdzie jest Belgia. No jak to gdzie? W ćwierćfinale. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
7: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
8: Ja? Nie!
7: Jak to?
8: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
12: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia 1. i 2. stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
13: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. 6. etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
17: Eska. Eska.
18: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.

0: 2,5 minuty na antenie Radia SK, podczas których można było odpłynąć. Mam nadzieję, że nie dotyczy to tych, którzy są za kółkiem, bo oni muszą być cały czas skupieni. Uzel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed 11. Pozdrowienia, którzy wszyscy, dla tych wszystkich, którzy w tej chwili dokąd zmierzają, kierując. Justin Bieber, Nicki Minaj, a niech będzie, że specjalnie dla was. A co? Mam gest. Beauty and the Beat rozpoczyna kolejną godzinę hitów w Radiu SK. To będzie po 11 i to będzie dla kierowców.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, Galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bo w Kielcach wiemy, jak zrobić dobrą jagodziankę. Stołem Kielce zaprasza. U nas z własnego lokalnego wypieku, bez oszczędzania na nadzieniu. Jagodzianki, które smakują jak z dzieciństwa. Dostępne w sklepach Stołem i we wszystkich dobrych sklepach. Weź jedną, a może dwie. Na drogę, do kawy, na chwilę przyjemności. Prowadzisz sklep? Skontaktuj się ze Stołem Kielce i wprowadź nasze jagodzianki do swojej oferty. Stołem. Jakość wyższa od ceny.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Okej, okay, matura za mną i co teraz?
9: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
11: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutację na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, transport i logistyka.
10: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
11: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
9: Brzmi jak plan na przyszłość.
11: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa. Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Troszkę słońca nam się dziś w Kielcach pojawia. Miejmy nadzieję, że jeszcze kilka razy się do nas uśmiechnie. Według ekspertów chmur jednak będzie więcej. Temperatura nie przekroczy 19 stopni. Opadów deszczu dziś w prognozach nie ma.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Sponsorem programu jest Promot. Autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
17: Dzień dobry, w środę Wiktoria Kmiecik. Pora polecić Wam fajne miejscówki w Kielcach i miło czas spędzicie na wrotkowisku na Kieleckim Telegrafie.
18: Można tutaj świetnie spędzić czas na rolkach i wrotkach, słuchając świetnej muzyki, jeżdżąc przy światłach. Mamy otwarte przez cały tydzień, ale w różnych godzinach. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, żeby dowiedzieć się, kiedy można nas odwiedzić.
17: Mówiła Martyna Zatorska. Poza tym na Telegrafie pogracie też w minigolfa. Możecie zrobić ognisko też ze znajomymi. Znajomych możecie też zabrać do MK Bowling przy Świętokrzyskiej. To miejsce, w którym nudzić się nie będziecie. Pograć tam możecie w kręgle, bilard czy shuffleboarda, a nawet w darta. A niedaleko MK Bowling macie też trampolinę, czyli Happy Jumper. Tam wyskakacie się za wszystkie czasy.
16: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.
0: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Stanowcze słowa prezydenta USA Donald Trump oświadczył, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. A tej nocy siły USA zaatakowały ponad 80 irańskich celów. Z kolei Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. A mazurskie służby apelują do żeglarzy. Dziś lepiej zostańcie w porcie. Nad region nadciągają gwałtowne burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Warunki na jeziorach mogą zmieniać się błyskawicznie. Możliwe są wysokie fale i niemal zerowa widoczność.
12: Mamy cały czas informacji o stałym wietrze 6 w 7 w skali Beauforta w porywach do 9. Zostańmy dzisiaj i prawdopodobnie jutro w porcie, w bezpiecznym porcie.
0: A zaznacza prezes mazurskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Jarosław Sroka. A od dziś urzędnicy będą mogli zmieniać tak zwane umowy śmieciowe. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianą przyjrzał się reporterski Jakub Krzyżak.
19: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy, ale to nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS-PI i PIKAS. Zwiększą się też maksymalne kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym do 60 tysięcy złotych.
0: Reforma budzi jednak wątpliwości, a przepisom przygląda się jeszcze Trybunał Konstytucyjny.
20: Hej, Makarena, co wy na to? A zrobię to, bo w końcu mamy lato i warto sobie przypomnieć takie numery, które kiedyś nas rozgrzewały właśnie w te wakacyjne miesiące. Los Del Rio, Macarena, dosłownie za kilkanaście minut. Będzie Kungs, będzie Benson Boone, będzie Kuba i Kuba. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie!

0: I co? Zaskoczeni makareną kilka chwil temu? Wcale się nie dziwię. Takie niespodzianki będziemy mieli dla was na lato. Czemu nie? Enrique Iglesias, Pitbull i IMG na za chwilę w Radiu SK. Tam obień. A później Last Christmas. Żartowałem. Będzie Kuba i Kuba. Bausa i Magnetic przed chwilą. Bausa, którzy byli z nami podczas SK Live Remix. A SK Live Remix my mamy dla was...
1: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
5: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3, www.kiermaszpłytek.pl.
6: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy -1.
7: Echo. Odpowiada każdemu.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram.

0: Nowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
1: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: I po reklamie.
3: Okay.

się wszyscy! Świat poznał go prawie dekadę temu dzięki remiksowi numeru Bella Ciao od El Profesor Urzel. Urzel wraca i nie dość, że gra ma na naszej playliście numer Moving to the Sun, który grałem wam całkiem niedawno, to jeszcze wprost z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Urzel i French Montana, Shine. Radio SK. Bardziej przyjemnego numeru na lato to się nie dało zrobić.

0: prosto z krążka Luz. Nelly Furtado i Manitor. Z krążka Luz, który współprodukował, był współautorem Timbaland, który to z kolei pojawi się na Łódź Summer Festival już w sobotę 25 lipca. Wjazd na ten festiwal jest free, ale jeśli macie ochotę, żeby Łódź Summer Festival było dla was naprawdę wyjątkowym doświadczeniem i przeżyciem, no to koniecznie słuchajcie Eski. Za chwilę Swedish House Mafia, a później już nie panna, a pani. Taylor Swift.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
11: Szukasz roweru do pracy, na rodzinne wycieczki, a może chcesz ruszyć na świętokrzyskie szlaki? Od 11 lipca odwiedź nowy salon Trek Kielce, sklep sprint-rowery.pl przy ulicy Olszewskiego 9. Wybierz swój rower, który Ci się podoba, a nasi doradcy bezpłatnie dopasują sprzęt do Ciebie. Dobra kawa, profesjonalny serwis i duży parking. Trek Kielce, Olszewskiego 9. Twój nowy kierunek. Do zobaczenia! E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
15: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Terenwizją.
14: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie AVI.
15: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga!

0: Alfa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
1: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, czyli Run, Run River w Radiu SK tuż przed godziną 12 po południe ze Ską. To kolejna godzina hitów na czasie. Będzie Somber i jego 12 to 12. Somber, który pojawi się na Seagate. Ktoś z Was na Seagate też się pojawi dzięki Jesce.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
7: Kosmiczne energie. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz.
8: Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden.
7: 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga, nowość! Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów, cena z aplikacją 6,49 za sztukę. Ciasto z malinami i pistacją, cena z aplikacją 44,90 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny, a może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment, najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start, postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice, wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust, dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment, Twój deweloper.
11: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Kielce, ulica Sienkiewicza 69. Telefon 41 370 50. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Weronika Wawrzyk, pora sprawdzić, jak będą wyglądać kolejne dni w Kielcach. Środa przyniesie nam 18, czwartek natomiast 19 stopni i ten chłód utrzyma się jeszcze przynajmniej do poniedziałku. Później troszkę mniej opadów i więcej słońca.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na razie 3 miesiące za gratami. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie 22-latka z Lutni. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo siostry i próbę zabicia matki. 22-latek przyznał się śledczym, nie wyjaśnił jednak, co było motywem jego działania. Grozi mu nawet dożywocie. Inspektorzy zapowiadają dokładne kontrole. Od dziś obowiązuje reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Ma skuteczniej walczyć z tak zwanymi śmieciowymi umowami. Każda skarga będzie szczegółowo analizowana. Jeśli pracodawca nie usunie naruszeń, inspektorzy którzy będą mogli rozpocząć procedurę zmian umowy na etat.
0: Żadnej branży nie wykluczamy. Nie celujemy w żadne konkretne zawody, ale żadnego zawodu nie wykluczamy.
18: Zaznacza główny inspektor pracy Janusz Krasoń. Wzrosną też kary za łamanie praw pracowników. Maksymalna grzywna sięgnie 60 tysięcy złotych. Mamy wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdało ponad 81% maturzystów. To wynik podobny do ubiegłorocznego. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Takie dane podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.
14: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
18: Mówi nam Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
19: Czy ty też tak masz, że budzisz się z jakimś numerem od razu w głowie?
18: Tak,
19: czasami?
18: Tak.
19: Ja dzisiaj się obudziłem z tym aż, czyli Gibbs i Kukon. I zagram ten numer i bardzo się z tego cieszę. To jest w ogóle numer jeden z gorącej 20.
18: I bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam.
19: Bardzo dobrze. Na początek Sommer, później Kaigo i Kalid. 12:02 na zegarach, a w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: hity zawsze na czasie na naszej antenie to Velvet i Chemistry. To a propos, wyniki matur znane już, to chemia 41%, jeśli chodzi o rozszerzoną. W ogóle podziwiam wszystkie osoby i gratuluję, które w sposób dobrowolny poszły na maturę z chemii, bo dla mnie to jest kompletny przejaw sadomasochizmu. Jakby byłaby kolejna część 50 twarzy Greya, to w podtytule mogłoby być chemia, naprawdę. A pokój zabaw to byłoby laboratorium chemiczne. Jeśli chodzi o inne wyniki matur, to najniższe, co ciekawe, 35% poziom rozszerzony z filozofii. Tak to jest, jak się za bardzo filozofuje. Gibbs i Kukon, ty masz, zgodnie z obietnicą wesce za chwilę, a później Supergirl od Anny na Club.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z

0: hity na czasie na antenie Radia SK. Na lato, Shawn Mendes i YYY. Czy da się połączyć słodkości i dbanie o zdrowie? No da się. Przykład? Bardzo proszę. Tiramisu Run, czyli bieg tiramisu. Po samej nazwie już wiecie, że jest dobrze. 11 dzień października, włoskie Treviso uważane przez wielu za miejsce narodzin tiramisu właśnie. I bieg na 10 km w pakiecie startowym sprawdziłem w regulaminie poczęstunek na 5 kilometrze oraz na mecie. Ciekawe, co będą serwować. No niestety tegoroczna edycja już wyprzedana, trzeba sobie ostrzyć ząbki na przyszły rok. No nic mnie tak nigdy nie zachęciło do biegania, naprawdę. Dua Lipa, Da Baby, Levitating w Radiu SK za moment, a później Juste i spółka, czyli Turn the Lights Off w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom -1.
7: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
8: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, Galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Jaram się strasznie, że ten numer coraz bardziej wam się podoba. Nowość z gorącej 20 Radia SK, miejsce 19, ale na pewno, no może przesadziłem, że na pewno, ale raczej będzie wyżej. Ten piątek po godzinie 18 już teraz zapraszam. Łatwo Gang i Majko, czyli Wszystkie Marzenia, kończy tę godzinę hitów. A rozpocznie się kolejna po 13, zaraz David Guetta i Would I Lie To You.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz roweru do pracy, na rodzinne wycieczki, a może chcesz ruszyć na świętokrzyskie szlaki? Od 11 lipca odwiedź nowy salon Trek Kielce, sklep sprint-rowery.pl przy ulicy Olszewskiego 9. Wybierz swój rower, który Ci się podoba, a nasi doradcy bezpłatnie dopasują sprzęt do Ciebie. Dobra kawa, profesjonalny serwis i duży parking. Trek Kielce, Olszewskiego 9. Twój nowy kierunek. Do zobaczenia!
2: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297 CF, Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
3: Nowy sezon programu LOL Kto się śmieje ostatni gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
4: Tu jest jakby luksusowo.
3: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
8: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Teren Vizją.
7: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie AVI.
8: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Weronika Wawrzyk, witajcie po raz kolejny. Pora sprawdzić prognozy na weekend, który na szczęście już coraz bliżej. W piątek w Kielcach według ekspertów 19 stopni, w sobotę 21, w niedzielę 22. Może trochę pokropić.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
16: Dzień dobry, w wakacyjną środę Wiktoria Kmiecik. Zróbcie głośniej, bo właśnie teraz będę zapowiadać letnią trasę Esky Summer City. Gotowi na sobotę z ekipą Esky Summer City. Już 10 lipca od godziny 12 będziemy czekać na Was w Parku Legendy w Nowej Słupi.
17: Szykujemy warsztaty różnego rodzaju, plastyczne, artystyczne, koncert młodej wokalistki Wiktorii z Kielc, która ma swój świetny repertuar, taki powiedziałbym popowo-hip-hopowy. Super miejsce, żeby spędzić sobotę właśnie w Parku Legend z Esky Summer City już po raz drugi.
16: Zapraszam ja. Jarosław Panek z Parku Legend, a z Nowej Słupi będziemy zmierzać do Miedzianej Góry na Miedzianogórski Letni Festiwal. Będziemy tam dla Was z masą gadżetów i konkursów od godziny 15.30. Pomachamy Wam ze sceny i nie tylko, także zapraszamy.
15: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.
0: Minęła 13, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 pod Krakowem. Między węzłami Kraków-Bielany i Kraków-Tyniec zderzyły się 4 auta. Trasa od Balic do Zakopianki w obu kierunkach jest mocno zakorkowana. Ograniczenia, zmiany i limity dla lekarzy. Takie mogą być propozycje reform po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Za chwilę szczegóły przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes NFZ-u i rzecznik praw pacjenta. Według nieoficjalnych informacji reforma ma także wprowadzić limity najwyższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. O tym też informował po ostatnim spotkaniu z szefową resortu i prezesem NFZ premier Donald Tusk.
18: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
0: A reformy już wywołują kontrowersje. Burze, ulewy i silny wiatr nad Polską. Pogodowe alerty obowiązują w 6 województwach. PKP Intercity ostrzega przed możliwymi utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Problemy mogą wystąpić m.in. na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Pomorzu Zachodnim, Warmii, Mazurach oraz na Pomorzu. W nocy z powodu pogody ewakuowano obóz harcerski we Fromborku. 60 uczestników wyjazdu ZHP Bartoszyce zostało bezpiecznie przeniesionych w inne miejsce. Nikomu nic się nie stało. Wichura uszkodziła namioty i przewróciła drzewo na budynek pomocniczy.
19: Czyli ty też tak miewasz, że potrafisz obudzić się z jakimś utworem
0: tak,
19: od razu w głowie?
0: Tak, wiesz co, bałam się, że tylko ja tak mam, ale okazuje się, że nie.
19: Dobra, i co by to było?
0: No dzisiaj na przykład to było Nareszcie.
19: No jaki zbieg okoliczności, nieprawdaż? Za 3 minuty Męskie Granie Orkiestra 2026. Niech będzie, że z dedykacją dla ciebie.
0: O, dziękuję.
19: David Guetta, już teraz Michał Sobkowski, witajcie.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Że też ta firma od klocków nigdy nie wzięła tego do reklamy? Aż się dziwisz. Shakira i Daryl La La La, numer, który pojawił się na oficjalnym składaku związanym z mundialem w 2014 roku. Dziwić to nie może, no bo ciężko przy tym numerze usiedzieć. Ciężko jest usiedzieć również przy SK Live Remix. Przypomnę, sety najlepszych DJ-ów na świecie. Gramy wam teraz już nie tylko w piątki od 20, ale również w nocy z soboty na niedzielę od północy. No i oczywiście jest w naszej apce stream SK Live Remix i tam na przykład teraz... Bardzo przyjemne granie od Bausa, których doskonale znacie z naszej anteny. Stream oczywiście do waszej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w naszej apce, którą zupełnie za free można pobrać. Summer za chwilę, później Another i 54 Ultra, czyli Talk to You.
2: Radio SK. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: co to jest za współpraca. Maroon 5 i Christina Aguilera. Hity zawsze na czasie, oto jeden z nich. Moves Like Jagger na antenie Radia SK. Ruszać w tym sporcie trzeba się szybko, a jeszcze wyżej trzeba skakać. Siatkówka. Polskie siatkarki walczą o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Dziś przegrały z Turczynkami 1-3 i sytuacja w tabeli się mocno skomplikowała. Do rozegrania jeszcze 3 mecze ze Stanami, z Brazylią i Japonią. Jedno z tych spotkań trzeba wygrać, żeby awansować na pewno do tego turnieju finałowego. Pierwsze spotkanie jutro z samego rana ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, że na antenie Jęski damy znać, jak tam naszym siatkarkom idzie i mocno trzymamy za nie kciuki. Jonathan Bledka i Gips Róż w SC za moment, a później Lady Gaga u nas.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: I po reklamie.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Jeśli gdzieś ten fragment z refrenu pobrzmiewa wam, że gdzieś już to kiedyś słyszeliście, to słyszeliście w 1937 roku. No może nie wtedy, ale właśnie wtedy powstał numer O Fortuna, z którego czerpie Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Ten numer tu przed godziną 14. Za chwilę wrzutka na luz. Już, no wejdą, tak. Bo możesz wejść, bo nawet
1: mamy
0: na antenę.
1: Możesz wejść, tak?
0: Tak, no już możecie wejść. I na antenę też.
1: Kasia.
0: O, dzień dobry.
2: Ale nam jeszcze zostały 4 minuty do końca pracy.
1: Dasz
0: dobrze,
1: nam premię
0: zostanę
1: za 4 minuty.
0: Nie, ja zostanę tu do 14. Mało tego, do 14.05, żeby to dla mnie była premia. Terry Swims, za chwilę Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Dzięki.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.

0: Reklama. Szukasz roweru do pracy, na rodzinne wycieczki, a może chcesz ruszyć na świętokrzyskie szlaki? Od 11 lipca odwiedź nowy salon Trek Kielce, sklep sprint-rowery.pl przy ulicy Olszewskiego 9. Wybierz swój rower, który Ci się podoba, a nasi doradcy bezpłatnie dopasują sprzęt do Ciebie. Dobra kawa, profesjonalny serwis i duży parking. Trek Kielce, Olszewskiego 9. Twój nowy kierunek. Do zobaczenia!
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
10: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
11: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Terenwizją.
10: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
11: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, co dzieje się na termometrach w Kielcach w tej chwili. 18 stopni i temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 19. Wiatr mocny w porywach do 14 metrów na sekundę, ciśnienie rośnie, także uwaga z kawą.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
18: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Jeśli nie macie pomysłu, jak spędzić wolny czas, to zróbcie głośniej. Mam dla Was same fajne propozycje. I na początek Park Legend w Nowej Słupi.
19: Park Legend to taka swoista brama w Góry Świętokrzyskie, gdzie można poznać tą naszą historię, nasze tradycje. Kilkanaście legend, każda pokazana w innej formie, kilkanaście sal do przejścia, wirtualny lot namiotne.
18: Zapraszał Piotr Sypioło, a teraz jeszcze lepsza informacja, bo już w najbliższą sobotę od godziny 12 będziemy dla Was w Parku Legend. Wspólnie będziemy poznawać świętokrzyskie legendy. Mamy dla Was masę atrakcji, także do zobaczenia. A to nie koniec, bo letni patrol Eski Summer City odwiedzi też Miedzianogórski Letni Festiwal. Tam pojawimy się o godzinie 15.30. Będziecie mogli zobaczyć nas na scenie, ale nie tylko.
17: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.
14: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Limity wynagrodzeń lekarzy i kontrolę umów w ochronie zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan zmian po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Minister przyznała, że obecny system wymaga naprawy. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest maksymalny poziom wynagrodzeń lekarzy.
20: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
14: A minister zdrowia zapowiada też kontrolę umów i koniec praktyk takich jak w szpitalach w Mogilnie czy Miastku. Parlament Europejski krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Europosłowie po raz pierwszy odnieśli się do sprawy w raporcie dotyczącym drogi Ukrainy do Unii Europejskiej. Uznali nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA za niepotrzebną eskalację i wyraz braku uwzględnienia polskiej wrażliwości historycznej. Podkreślili też wsparcie Polski dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Lepiej niż się spodziewaliśmy, tak swoje wyniki matur skomentowali tego roku. Maturzyści z Łomży. CKE podała, że tegoroczne matury zaliczyło nieco ponad 81% zdających.
21: Jestem satysfakcjonowany wynikami. Jeszcze emocje trzymają.
22: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
23: Nie spałam od 4 w nocy, a jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
14: A teraz przed maturzystami decyzje dotyczące dalszej edukacji.
24: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
25: W radiu
26: Też zdałem maturę.
27: Gratuluję.
26: 21 lat temu, ale też się cieszyłem.
27: Dla tych wszystkich, którzy nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie i dopiszcie sobie zawód jakikolwiek chcecie. Nie żebyśmy namawiali, ale naprawdę możliwości chyba dzisiaj są duże.
26: I żadnych zawodów miłosnych w te wakacje. Kasia Węsierska.
27: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Roxy. Łajcior, chciałam ciebie więcej. 18 minut po 14. Wrzucamy na luz w Radiu SK, bo od tego są wakacje, nawet jeżeli spędzacie je w pracy.
1: Ciekawe, co powiedzą maturzyści, czy chcieliby mieć więcej punktów, czy są zadowoleni. Koleżanka Roxy po fachu, można powiedzieć, czyli Sara James, w tym roku zdawała maturę i jak czytam na SK.pl, zdała, pochwaliła się tym, że matura zdana, więc let's go. Wyników nie podała, ale najważniejsze, że do przodu.
0: 81 i chyba 1% w tym roku wynosiła zdawalność matur, nieco lepiej niż rok wcześniej. Super. Dlatego, że w zeszłym roku 80% maturzystów matury zdało.
1: Jeżeli chcecie pochwalić się swoimi wynikami, czy jesteście zadowoleni, czy nie, jakie macie dalej plany, ewentualnie może swoje dzieci chcecie pochwalić, to głosówka na Messengerze Radia SK mile widziana.
0: Są dobre informacje. Maturę ma się raz w życiu. Zła jest taka, że jak ktoś idzie na studia, to maturę ma co semestr na każdym kierunku. Radio
2: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy -1.
2: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
3: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby.

0: biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Tak, wiemy, że tańczyliście w swoich biurach albo nawet w swoich samochodach i o to właśnie chodziło. Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: W zeszłym tygodniu grał w Krakowie, ale on się trzyma, ale też odżyły mi wspomnienia właśnie. A ty byłaś bardziej team Ricky Martin czy Enrique Iglesias
0: swego
1: czasu?
0: Ja chyba bardziej Ricky Martin, ale ja to mi przypomniało jakieś czasy dobrej imprezy, więc pytanie, drodzy maturzyści, gdzie dzisiaj po wynikach jest jakaś impreza? Proszę podesłać adres, to wpadniemy.
1: My też wpadniemy, oczywiście.
2: Radio SK. Reklama. Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia. Kielce. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co? To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja?
10: Nie!
8: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych, plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
12: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga, nowość! Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów, cena z aplikacją 6,49 za sztukę. Ciasto z malinami i pistacją, cena z aplikacją 44,90 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
13: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Oni już chcą przedłużać lato, no może mają rację.
1: Halo, ale się jeszcze nie skończyło, nawet się w pewnych rejonach za dobrze nie zaczęło.
0: Ostatni dzień lata to jest nowość od Gipsa i Igo na antenie Radia SK przed 15.
1: A po 15 wracamy z najlepszymi hitami, rzucamy na luz i będziemy dzielić się z wami historią, którą poczujecie, bo każdy tak ma, zakładam.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Kielce, ulica Sienkiewicza 69. Telefon 41 370 50. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Weronika Wawrzyk, godziny szczytu na kieleckich ulicach przed nami. Kierowcy, uzbrójcie się w cierpliwość, zwłaszcza przy Krakowskiej, Łódzkiej, 1 maja. Sporo dzieje się także przy Fosforytowej i Bohaterów Warszawy. To w związku z trwającymi tam remontami.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Rząd chce zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian przygotowany po wydarzeniach w warszawskim Szpitalu Południowym. Jedną z najważniejszych propozycji jest ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
20: Do 240 zł brutto za godzinę.
19: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia zapowiada egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy lekarzy, a pacjenci mogą odczuć przede wszystkim wprowadzenie e-rejestracji we wszystkich specjalizacjach oraz nowego systemu zapisów na planowane zabiegi, czyli tak zwanej e-kolejki. Pogoda na Pomorzu się uspokaja. Po przejściu niżu Bernardet osłabł silny wiatr, a najwyższe alerty zostały odwołane. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują tylko w powiatach puckim i nowodworskim. Minionej doby strażacy interweniowali około 90 razy w związku ze skutkami niebezpiecznej pogody. A sytuacja stopniowo się stabilizuje, jednak służby nadal apelują o śledzenie komunikatów pogodowych. Ponad 18 milionów kilometrów na rowerach. Tyle przejechali uczestnicy rowerowej stolicy Polski. Wśród miast wygrała Świdnica, a w kategorii gmin Łysomice. Do Świdnicy to pierwszy taki tytuł, a do sukcesu przyczynił się Tomasz Mojsa.
0: Każdego dnia myślałem tylko o tym, żeby kolejne kilometry dołożyć do tej naszej puli. 2700 kilometrów, całkiem niezły wynik.
19: A w tegorocznej rywalizacji udział wzięło 250 miast i gmin. Kilometry dla swoich miejscowości kręciło ponad 90 tysięcy rowerzystów, a patronem wydarzenia było Radio SK.
4: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
16: Na luz.
21: Uwaga, ostrzegam, zaraz będę zdradzać tajemnicę swojego związku.
22: Nie mogę się doczekać. Bierzcie popcorn, bo to będą ciekawe historie.
21: Chociaż zakładam, że możecie mieć tak samo, więc bierzcie telefony, bo będziecie chcieli nagrywać głosówki.
22: Ale na razie zagrajmy Alex Warren, a także Martin Garrix z Zedem Sheeranem przed nami.
21: Kasia Węsierska.
22: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dawid Podsiadło i na błysk na antenie Radia SK, 15 minut po 15.
1: Ostatnio przeglądałam telefon nie swój, ale zupełnie przypadkiem. Otóż wieczorem, siedząc na kanapie, debatowaliśmy z moim partnerem Mańkiem, co będziemy zamawiać z takiego sklepu z dowozem. I tam zobaczyłam jedną rzecz i mówię, o, zobacz, to jest takie fajne, a tam na górze widnieje napis twoje ostatnie zakupy, więc pytam go, zamówiłeś to? Jak mnie nie było? Pokaż co jeszcze. I w tym momencie wyrwał telefon i powiedział, że mogę przejrzeć absolutnie wszystkie rzeczy w jego telefonie. Wszystkie. Wiadomości, komunikatory, maila, wszystkie. Ale nie historię zakupów z tej aplikacji oraz nie historię rozmów ze sztuczną inteligencją.
0: Kiedy się jadło w samotności jakieś dobre rzeczy i się zamawiało za plecami partnera czy partnerki, to jest gorsze niż jakaś zdrada, naprawdę.
1: Pytanie, czy wy też macie takie miejsca, takie aplikacje, takie rzeczy albo takie fizyczne miejsca, do których nie dopuszczacie nikogo, łącznie z tą jedną najbliższą osobą?
0: Czekamy.
1: Może
0: na
1: jakaś szuflada wstydu
0: głosówki.
1: Na przykład.
0: No właśnie, w sumie to ja trochę tak mam, bo ja wstydzę się i zabraniam zaglądać do mojej szafy z ubraniami. Nie dlatego, że trzymam tam jakieś niecne rzeczy i dowody na mnie i na moje jakieś dziwne działania, tylko dlatego, że po prostu mam tam wieczny bałagan.
1: Niektórzy też mówią, że nigdy w życiu nie chcieliby, żeby ktokolwiek zobaczył historię wykonywanych działań na kalkulatorze, bo tam na przykład 2 plus 7.
0: To moje też. Dobra, słuchajcie, no to zobaczymy, czego wy byście nie chcieli pokazać partnerowi, czy w ogóle komukolwiek, jeśli chodzi o wasze telefony, miejsca w domu, miejsca w pracy i co wam jeszcze przyjdzie do głowy.
1: Wyciąg ze stanu konta po zakupach, to też jest dobra rzecz.
0: Czekamy na głosówki na Messengerze SK. Radio
2: SK. Reklama. Autoglas naprawia,
3: autoglas wymienia. Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
7: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody!
6: Kiedy wyruszasz?
7: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 10 32 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
9: Okej, matura za mną i co teraz?
10: Kolejny serial? Gapier? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
11: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutację na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, transport i logistyka.
9: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
11: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
10: Brzmi jak plan na przyszłość.
11: Nie scroll i dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa. Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
17: Uczę się włoskiego.
16: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: I po reklamie.

0: W Radiu SK Lenium i Ellie Goulding. 15.31 na zegarkach.
1: Dokąd nigdy nie dopuszczacie swoich drugich połówek? Czego nie mogą widzieć? Czego nie mogą sprawdzać? Zaczęło się od aplikacji od historii zakupów na dowóz, ale macie też swoje teorie w tym zakresie.
0: Kasia nagrała nam na Messengerze SK głosówkę, w której opowiada, że absolutnie trzyma z daleka swojego partnera.
1: Historię od... swoich serwisów streamingowych.
0: Tak, od serwisu streamingowego, dokładnie.
2: Ponieważ wtedy wydaje się, że oglądałam kolejny odcinek jakiegoś serialu, który obiecałam, że będę oglądała razem z nim, a tego nie zrobiłam, bo już nie mogłam wytrzymać. I wtedy niestety mam awanturkę w domu murowaną.
1: Najgorzej, że to tam widać, że tam jest albo obejrzyj ponownie, albo już obejrzana i ten czerwony pasek nieubłaganie daje znać, że to już nastąpiło.
0: Ja zawsze w takiej sytuacji mówię, że się przypadkowo odpaliło, włączyło i gdzieś w tle leciało, ale ja nie patrzyłem i absolutnie nie chciałem oglądać tego serialu.
1: No jest też Marek.
3: Hello. Cześć, byliście ciekawi rzeczy, z którymi z nikim się nie dzielimy. W moim wypadku są to sny. Są czasami tak pojechane, że sam się boję. Pozdrawiam.
1: A czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Czasem lepiej nie mówić.
0: Zwłaszcza kiedy są to sny o sąsiadce z naprzeciwka.

0: Wakacje. Alvaro Soler właśnie to oznacza. Sofia w Radiu SK, 22 minuty do 16.
1: Klaudia napisała trochę w kontekście tego, o czym mówiłaś, że ukrywanie list zakupów w aplikacji zakupowej to jeszcze nie jest wszystko, ukrywanie przed partnerem.
0: To jeszcze jest wyższy jakiś poziom zdrady, tak?
1: Tak, bo trzeba jeszcze ukryć to, co się zamówiło. I na przykład Klaudia ma patent, że paczki zamawia do pracy.
0: I wtedy rozumiem, że je rozpakowuje i na przykład przychodzi w tych ubraniach, które zamówiła, tak jak gdyby nigdy nic, jakby że pani rano wyszła tak z domu.
1: Oczywiście, że tak. One były w szafie już od dawna. Panowie, to jest red flag, absolutnie już wiecie, na co trzeba uważać. Naprawdę dziewczyny zamawiają bardzo dużo paczek.
0: Ja po pierwsze radzę sprawdzić od razu metkę, bo jak ona jest gdzieś tam z tyłu zawieruszona, a my w tym chodzimy, to oznacza, że bardzo chciałyśmy ukryć, że to jest nowy zakup.
2: Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom minus 1.
4: Echo. Odpowiada każdemu.
5: Nowy sezon programu LOL Kto się śmieje ostatni gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
6: Tu jest jakby luksusowo.
5: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
9: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga, nowość! Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów, cena z aplikacją 6,49 za sztukę. Ciasto z malinami i pistacją, cena z aplikacją 44,90 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
14: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
15: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Teren Vizją.
14: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie AVI.
15: Rottinger Dabit Festival, 11 i 12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
16: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: I dobrnęliśmy do 16, a wy razem z wami mamy nadzieję cali i zdrowi po dniu pracy.
1: Mam dobrą wiadomość, upały wracają do Polski. W przyszłym tygodniu podobno ma być bardzo ciepło, ale na zachodzie naszego kraju głównie.
0: Sprzedawcy klimatyzatorów oraz wentylatorów, mam nadzieję, że jesteście przygotowani.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny, a może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start, postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Kielce, ulica Sienkiewicza 69. Telefon 41 370 50. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
10: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
9: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
10: Niemożliwe.
9: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
10: Sprawdźmy to.
9: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Weronika Wawrzyczka, sprawdzamy prognozę na kolejne dni. Według ekspertów jutro w Kielcach bardzo podobnie, również 19 stopni. Mogą wystąpić też przelotne opady deszczu. Parasol jednak warto mieć w zanadrzu. Na kieleckich ulicach nadal troszkę tłoczno.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Minęła 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina będzie mogła produkować pociski do systemów Patriot. Tak zapowiedział Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. Tematem rozmów ma być m.in. licencja na produkcję rakiet, których Ukraina potrzebuje do obrony przed rosyjskimi atakami. Prezydent USA ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Sąd połączył kary dla Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły zna Sebastian. Bastian Górny.
0: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
16: A wyrok jest nieprawomocny. I jeszcze ważna informacja dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W tym roku stopy zostały obniżone tylko raz, w marcu o 25 setnych punktu procentowego.
13: W Radiu S.
17: Mama, a moglibyśmy pojechać do Włoch?
18: Mamy Włochy w Warszawie na przykład,
17: The
18: bo to jedna z dzielnic.
17: Italo Disco, to miałam na myśli. Mamy Włochy w Estę i za chwilę wam je zagramy.
18: Ale powiem ci, że taką pizzkę to bym sobie teraz zjadł. Może zamówimy.
17: Dieta pudełkowa z dowozem zawsze w cenie. 2 po 16. I Michał Hanczak.
18: Witamy, buongiorno.

0: Orlaki. No szczęśliwy ten, kto już skończył pracę i może już odpoczywać.
1: 23 minuty i 15 sekund.
0: Ojejku, czekaj, bo na zegarek
1: tyle...
0: patrzę. Nie, to nie
1: tyle
0: jest godzina.
1: Tyle zajmuje nam powrót do pełnego skupienia po tym, kiedy na chwilę weźmiemy telefon do ręki w trakcie wykonywania innej czynności. Są takie dane, które pokazują, że naprawdę...
0: Ile?
1: 23 minuty i 15 sekund, czyli bardzo dużo. Każdorazowe sięgnięcie po telefon powoduje przerwanie naszego skupienia i powrót do tego stanu sprzed chwili właśnie zajmuje prawie 25 minut.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli w trakcie prowadzenia programu, gdzieś tam między wejściami chwytam za telefon i scrolluję TikToka przez moment, to potem przez 23 minuty jestem w ogóle w innym świecie i nie mogę się skupić z powrotem na prowadzeniu programu?
1: Że nie możesz się w pełni skupić. Chyba jesteś ciągle jeszcze w erze właśnie sięgania po telefon, bo musiałam 3 razy powtórzyć, ile czasu to zajmuje.
2: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Marii Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
7: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Powiem ci, Kasiu, że było niezłe szaleństwo, kiedy Calvin Harris w zeszłym tygodniu zagrał ten hit na openerze w deszczu.
1: Summer i Calvin Harris w Radiu SK, a wszystkie hity się tu zaczynają.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Dzień jak co dzień mamy dla was numery, które mogą stać się hitami. Pan, którego tym razem absolutnie nie trzeba przedstawiać, ale zrobimy to, tak czy tak.
0: No tak, no bo za to nam płacą, chociaż on sam za chwilę też się przedstawi. To Jason Derulo, ale nie sam tym razem.
1: DJ Gordzia połączył właśnie z nią Jason Derulo siły i powstał kawałek Michiko, bardzo wakacyjny i wam się spodoba, gwarantujemy.
0: Gramy!

0: Dzieciaki pamiętają. Shrek, Smash Mouth, All Star w Radiu SK. Dużo lat minęło, ale Shrek wciąż Shrekiem pozostaje.
1: 24 minuty do godziny 17. Za chwilę Justin Bieber i jego sorry. Natomiast no, pogoda powinna nam powiedzieć sorry za to, co robi tym, którzy teraz nad polskim morzem na przykład spędzają swój urlop. Chociaż są pewne plusy takiej pogody sztormowej nad polskim
0: ceny
1: morzem.
0: Ceny niższe w hotelach może? Gofry się mniej sprzedają i cena też spadła?
1: Nie. Otóż po sztormie morze wyrzuca złoto Bałtyku, czyli bursztyn. I rzeczywiście w okolicach Mikoszewa na przykład można trochę tego bursztynu znaleźć i zrobić sobie taki spacer, szukając czegoś, co jest naprawdę bardzo cenne. Ja w zeszłym roku, nagrywając program telewizyjny, byłem u króla bursztynu, u pana Tomka, który nawet mi dał podtrzymać taki kawał bursztynu, który wart był 8 tysięcy złotych.
0: Myślałam, że ci dał, może do domu.
1: Nie.
0: Ale gdyby ci dał, to prawdopodobnie by cię dzisiaj już tutaj nie było.
1: Właśnie, musiałem bardzo szybko oddać niestety. Radio
2: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK.
2: Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz roweru do pracy, na rodzinne wycieczki, a może chcesz ruszyć na świętokrzyskie szlaki? Od 11 lipca odwiedź nowy salon Trek Kielce, sklep sprint-rowery.pl przy ulicy Olszewskiego 9. Wybierz swój rower, który ci się podoba, a nasi doradcy bezpłatnie dopasują sprzęt do ciebie. Dobra kawa, profesjonalny serwis i duży parking. Trek Kielce, Olszewskiego 9. Twój nowy kierunek. Do zobaczenia!
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
10: Wundary! Wundary!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga, nowość! Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów, cena z aplikacją 6,49 za sztukę. Ciasto z malinami i pistacją, cena z aplikacją 44,90 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
15: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
16: Idziemy na jagódki, na jagody, a ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy -1.
17: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Użel, tak brzmi na antenie Radia SK Moving to the Sun, tuż przed 17, dokładnie na 7 minut do 17. O tej godzinie każda minuta ma znaczenie.
1: Wiesz, jaki jest dzień dzisiaj?
0: Środa.
1: To prawda.
0: 8 lipca.
1: Ale ogłaszam też taki dzień spokojnego snu i dzień wolności pilota od telewizora.
0: Dlaczego?
1: Bo dzisiaj nie ma żadnego meczu na mundialu. A to oznacza, że po pierwsze można się wyspać, bo jednak te mecze są późno, a po drugie, no jeżeli przez ostatnie dni, zwłaszcza pewnie panie, miały problem z telewizorem, bo mecz, no to dzisiaj można obejrzeć sobie serial na przykład.
0: Jakby to powiedzieć, nie zauważyłam absolutnie żadnej różnicy pomiędzy tym momentem, kiedy mecze na mundialu były, a tym momentem dziś, kiedy meczów na mundialu nie ma.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Do zamieszkania i zainwestowania. Na dziś i jutro. Luxury Point. Nowoczesna inwestycja w Kielcach przy Alei Solidarności 14, która spełni różne potrzeby przyszłych mieszkańców. Fantastyczna lokalizacja blisko centrum, galerii Echo oraz kampusu uniwersyteckiego. Komfortowe mieszkania o zróżnicowanych metrażach. Idealne rozwiązania dla zmotoryzowanych oraz osób, które preferują spacery lub transport publiczny. Więcej w biurze sprzedaży przy Andersa 5 i na luxurypoint.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński i Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Kielce, ulica Sienkiewicza 69. Telefon 41 370 50. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Weronika Wawrzyk, dzień powoli dobiega końca. Przed nami dość chłodna noc, ponieważ temperatura spadnie do 13 stopni. Jutro nad ranem również będzie dość chłodno, a w ciągu dnia w czwartek temperatura nie przekroczy 19 stopni. Mało słońca wciąż.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
18: Wiktor Jakmicik, hej, teraz o miejscu, które co prawda znajduje się poza Kielcami, ale jest idealną opcją na rodzinną wycieczkę. Chodzi o edukacyjny park rozrywki Farma Iluzji w Mościskach. To ponad 6 hektarów, na których umieszczono kilkadziesiąt wyjątkowych atrakcji. Polecam Wam teraz też skarżyski Noe Park. Nie wiem, czy wiecie, ale zapisał się on w księdze rekordów Guinnessa.
19: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
18: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz i słuchajcie, w Noe Parku będzie nasz letni patrol Eski Summer City już w najbliższą niedzielę od godziny 14. Przywieziemy masę gadżetów i dużo dobrej energii. Do zobaczenia. We'll be right back.
0: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.
5: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad 1500 interwencji strażaków po burzach i wichurach. Najwięcej zgłoszeń było w województwie warmińsko-mazurskim. Silny wiatr daje się we znaki także na Mazowszu i Pomorzu. Alerty pogodowe nadal obowiązują na północy i wschodzie kraju, a sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Miejscami wieje w porywach do 90 km na godzinę i w związku z tym na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, w warmińsko-mazurskim m.in. obozy we Fromborku i Rucianym Nidzie. Nad Bałtykiem w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi PKP Intercity ostrzega, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów.
5: Afera z wodą pod Bydgoszczą. Dopiero teraz wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczenie norm ołowiu wykryto już w maju. Mieszkańców przełączono na inne ujęcie. A mieszkańcy nie kryją swojego oburzenia. Twierdzą, że o przekroczeniu norm nie poinformowano ich przez blisko 2 miesiące. Wielu o sprawie dowiedziało się dopiero wczoraj.
21: I od koleżanki, a nie od gminy. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tam raz do jedzenia.
5: A wójt gminy Osielsko zapewnia, że po otrzymaniu wyników zlecono badania kontrolne i przygotowano plan działań naprawczych. Szlachetna Paczka już szuka wolontariuszy. Ruszyła rekrutacja do tegorocznej edycji programu. Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić specjalny formularz i ten na pewno znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki.
22: Wrzuć na luz.
23: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
23: Na luz.
24: Zapraszam.
25: Już, tak? Międzynarodowa
24: teraz.
25: Godzina szczęścia, minuta
24: tak
25: po 17.
24: Jest.
25: Tak mi się w ogóle przypomniało, że dzisiaj był dzień chodzenia do pracy inną drogą. Można było iść taką, żeby nie dotrzeć. Taka byłaby moja rekomendacja.
24: Ta droga nazywa się Biorę urlop na żądanie, ale to już za nami. Za chwilę rapsy o planach na wieczór.
25: Minuta po 17. Kasia Węsierska.
24: Michał Hanczak, witajcie.

0: wyjątkowe życie. Sami to sobie zrobiliśmy, żeby rapować po 1-8 ML.
1: Ale
0: bo
1: to jest
0: jak
1: dobry
0: zapomnieć.
1: Wstęp, bardzo dobry wstęp, bardzo dobry support, bo wchodzimy w strefę rapu teraz. Rapsu po planach, no na dzisiejszy wieczór.
0: My zaczniemy, wy potem nagracie swoje plany na dzisiejszy wieczór właśnie w wersji rapowanej na SKW Messenger, a kapella, czyli bez podkładu.
1: I za chwilę udowodnimy wam, że nawet jeżeli te plany nie są jakieś nie wiadomo jakie.
0: Nawet jak nie macie żadnych planów.
1: To też można o tym ułożyć rapsy, bo tak coś czuję, że my dzisiaj mamy taki, no taki wieczór bardzo nudny, by ktoś powiedział, ale mój mi się bardzo podoba.
0: Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, nigdy nie mów nigdy, ale na razie to nie wygląda zbyt dobrze.
1: Kto zaczyna?
0: Mogę zacząć.
1: Dawaj.
0: Pralka wypchana, pusta lodówka, miał być odpoczynek, a będzie charówka.
1: Pranie tak.
0: Trzeba zrobić i
1: no
0: zakupy.
1: Jeszcze zakupy. No to teraz ja w takim razie. Jeden letni plan ma dzisiaj moja głowa, to jajko sadzone i fasolka szparagowa.
0: O, kefir do tego jeszcze.
1: O, jeszcze kefir, tak,
0: to
1: kefir,
0: by było,
1: ale mi się nie zrymował już.
0: Ale można zawsze to powiedzieć. Jak słyszeliście, niezależnie od tego, czy plany macie, czy ich nie macie, możecie o tym zarapować.
1: Czekamy na głosówki. Na Messengerze Radia SK nagrywajcie się a cappella czym prędzej. No, być może jak ktoś nas chwyci za serce, to dostanie, no może nie nagrodę Grammy, ale jakieś nasze gadżety.
2: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie.
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: A co powiesz na to, by zamieszkać po piękniejszej stronie życia? Bella Vista. Szósty etap inwestycji już w sprzedaży. Jeśli zależy Ci na pięknym otoczeniu, ciekawej architekturze, świetnej lokalizacji i komfortowych przestrzeniach, to lepiej nie mogłeś trafić. Bella Vista. Przestronne i pełne światło mieszkania o zróżnicowanych metrażach, z balkonami i tarasami. W pobliżu sklepy, szkoły, przychodnie, na terenie osiedla strefy relaksu, a to wszystko w otoczeniu telegrafu i wietrzni. Szczegóły na osiedlebellavista.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
11: I po reklamie.

0: pani Taylor Swift, bo już nie panna.
1: The Fate of Ophelia zagrała w Radiu SK, wy też nagraliście nawet, a my zaraz zagramy wasze rapsy na temat planów na dzisiejsze popołudnie.
0: Środa to mały piątek i na razie jeszcze nie rapujemy o planach na weekend, ale na dzisiejszy wieczór, no jak się okazuje, te plany są oczywiście różnego typu i mamy dzisiaj troje raperów, ich troje.
1: Zacznij, Jacek, zainspirowany ewidentnie tobą, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak.
2: Wracam właśnie z pracy, idę szybko biegać. Później na kolację, jajko również wjeżdża.
1: To ja kuchanego też jajko sadzone dzisiaj.
0: Patrycji Kosiarka wjeżdża chyba.
3: Choć mi się nie chce, mam jedną ważną sprawę. W te piękne popołudnie muszę skosić trawę.
1: No mus to mus. Karolina jest jeszcze.
0: Tak, ja tu się muszę wstrzelić w początek, bo ona tutaj mówi, że i pewien napój.
4: Małgosia, moja przyjaciółka dzisiejszego wieczoru.

0: Będzie super spół.
1: A zestaw dobry na środowy wieczór. W końcu środa to jest mały piątek.
2: A jaki napój wycięliśmy, to już sami się domyślcie. Bardzo wam dziękujemy. Niech plany się wszystkie udadzą. Może poza tym koszeniem ewentualnie. Może zamiast koszenia lepiej dołączyć do spółki Karoliny.

0: I wszyscy w korku i zimny łokieć chyba, że pada.
1: Axel Bone, Whatever Turns You On w Radiu SK. Jeżeli lubicie takie brzmienia, to dobrze trafiliście, mamy tego więcej.
0: A w wakacje nawet jeszcze więcej niż zwykle w ciągu roku, bo SK Live Remix wróciło i rzeczywiście gramy wam w każdy piątek wieczorem dużo imprezowych rytmów. Między innymi Armin van Buuren swoje State of Trance wam gra, ale...
1: Ale mamy też sobotę i powtórkę, to znaczy kolejne sety do odsłuchania na przykład na domówce, albo na grillu, albo gdziekolwiek jesteście, albo w trasie na przykład.
0: I na przykład w najbliższą sobotę, a w sumie to z soboty na niedzielę, zagra Alan Walker o północy. A gdyby komuś jeszcze było mało, to zawsze można odpalić sobie specjalny stream SK Live Remix w naszej aplikacji.
1: I apkę przy okazji pobierzcie, bo fajnie ją mieć, wtedy można nas słuchać zawsze i wszędzie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
11: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga, nowość! Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów, cena z aplikacją 6,49 za sztukę. Ciasto z malinami i pistacją, cena z aplikacją 44,90 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
12: Ale duża.
13: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co? To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziom minus 1.
18: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
19: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
20: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
21: Zalej i jedź dalej.
20: Wifon. Liczy się tylko on.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
8: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Terenwizją.
0: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
8: Rottinger Dabit Festival 11 i 12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Obyście płynęli tak szybko w tych korkach, w których jeszcze możecie stać, jak ten hit Run, Run, River, David Guetta, Aloki, Stick Figure.
1: Bardzo się cieszymy, Rafał, że zagraliśmy twój ulubiony hit na koniec tej godziny i na zmianę dyżurów, bo Rafał wszedł i powiedział, o, moja ulubiona piosenka.
2: Cieszcie się, że nie widzicie, jak mnie ponosi przy tej piosence.
1: No ja właśnie widzę, że wokół twarz ci głos rozwiało.
2: Słuchajcie, macie takie rzeczy, które robiliście na wakacjach, o których do dzisiaj nie, na wakacjach, o których do dzisiaj nie wiedzą wasze mamy?
1: Ile mnie, żeby się nie dowiadywały?
0: Tak, i się chyba nigdy moja mama o tym nie dowie. Co ważne, mama mojej przyjaciółki też się nie dowie, bo każda z naszych mam zna inną wersję tej historii.
2: A, no właśnie,
1: Też mam takie historie, ale to nie o tej porze. Nie mogę o tym opowiadać.
2: Zobaczymy.
1: No to ja chyba zostanę. To znaczy posłucham przynajmniej. Rafał Adamczak za chwilę z wami, a my wracamy jutro.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, www.kiermaszpłytek.pl.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Kielce, ulica Sienkiewicza 69. Telefon 41 370 50. Zapraszam również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
7: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
8: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Terenwizją.
7: Zobacz auta Liberty Walk z strefą modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
8: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
9: Nadchodzi długo wyczekiwana premiera. Drugi etap nagradzanej inwestycji od Trust Investment. Massalskiego Trust. Już w sprzedaży 69 nowych mieszkań. Osiedle zaprojektowane zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Zróżnicowane metraże od 26 do 69 metrów kwadratowych. Możliwość łączenia mieszkań. Na terenie inwestycji klub mieszkańca, klub malucha, sala do jogi, plac zabaw dla dzieci. Szczegóły na massalskiegotrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Weronika Wawrzczyk, pora sprawdzić, jak będą wyglądać kolejne dni w Kielcach. Środa przyniesie nam 18, czwartek natomiast 19 stopni i ten chłód utrzyma się jeszcze przynajmniej do poniedziałku. Później troszkę mniej opadów i więcej słońca.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
20: Wiktoria Kmiecik, hej, witajcie. Na początek wyobraźcie sobie, że stoicie pod wieżą Eiffla, a chwilę później podziwiacie rzymskie Koloseum. I tak, jest to możliwe w Sowacie Krajno dzięki Alei Miniatur, gdzie znajdziecie ponad 60 wiernych replik najsłynniejszych budowli z 6 kontynentów. Poza tym czeka tam na Was Park Linowy Kino 6D i Park Papug. A kolejna fajna miejscówka to Bałtów. To fajne miejsce na połączenie edukacji z aktywnym wypoczynkiem. W Bałtowie czeka na Was Jura Park, prehistoryczne oceanarium czy zwierzyniec. A na koniec przypominam jeszcze o wrotkowisku na Kieleckim Telegrafie. Miejscówka jest zadaszona, więc zła pogoda Wam tam nie przeszkodzi w świetnej zabawie. Także śmiało możecie tam wpaść i szlifować swoje umiejętności na rolkach czy wrotkach. I na Telegrafie dostępne są też elektryczne rowery czy motocykle.
0: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.
16: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Naczelna Izba Lekarska sceptycznie o planach minister zdrowia. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Izby Jakub Kosikowski.
21: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie tę samą propozycję. To nie jest żadna reforma.
16: A zmiany w ochronie zdrowia to m.in. limity wynagrodzeń lekarzy i kontrola grafików pracy medyków. Już 7 milionów kierowców korzysta z M-prawa jazdy. To drugi najpopularniejszy dokument w aplikacji M-Obywatel. Cyfrowa wersja prawa jazdy działa w całej Polsce.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
23: SK Sport News.
16: Kolejny Polak w lidze portugalskiej, Jakub Kamiński, podpisał kontrakt z Benfiką Lizbona. 24-latek trafił do klubu po udanym sezonie w FC Köln. Według nieoficjalnych informacji transfer mógł kosztować nawet około 20 milionów euro. Porażka Polek na początek turnieju w Osace. Nasze siatkarki przegrały z Turcją 1-3 w Lidze Narodów. Przed zespołem Stefano Levariniego jutro mecz z Amerykankami, a w piątek z Brazylią, z kolei w niedzielę z Japonią.
22: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
24: Imprezka.
25: Podobno, jeżeli chodzi o konkurs piękności na najlepszą porę dnia, to ta jest właśnie w wakacje i latem najlepsza. I zaczynamy wakacyjną imprezkę, bo to 2 minuty po godzinie 18. Będzie o zakazanych sprawach wakacyjnych. Rafał Adamczak, witajcie.

kolejny fajny wakacyjny wieczór z Eską, czyli wakacyjna imprezka. Mozyman za nami, 10 po 18. Słuchajcie, miało być o takich różnych naszych wakacyjnych tajemnicach. No i niech będzie. Proponuję, żebyście kończyli zdanie pod tytułem: mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach. Ja tu stawiam 3 kropki, a wy kończycie. I możecie o tych swoich największych tajemnicach wakacyjnych, do dzisiaj nieodkrytych, do dzisiaj ukrywanych, być może całkiem świadomie, teraz się nam tu wszystkim zwierzyć, wszak wiadomo, jesteśmy tutaj w takim ścisłym gronie tylko i wyłącznie dobrych znajomych. Nikt nikomu nic więcej nie powie, ani dalej tego nie przekaże. Czekam na wasze SMS-y pod 664-402-302, ale przede wszystkim czekam na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze, a on, Timbaland, będzie czekał na was w Łodzi na Łódź Summer Festival już 25 lipca. Teraz u nas w Esce z Kerry Hilson. Yeah.

0: To ten, który zaprosił nas do tańca z obrotami w ramach swojej trasy obrotowy Tour. Trasa już za nami, ale jakie wspomnienia u niektórych zostały, prawda? Dawid Podsiadło i sezon w wakacyjnej imprezce w Radiu SK 20 minut po godzinie 18. Mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach. No i wy to zdanie kończycie swoimi historiami. No, jest dobrze, zapowiada się fajnie. Mam nadzieję, że popcorn macie przygotowany, ale też, że swoją historią się pochwalicie. Tutaj taka anonimowa historia SMS-em wpadła na 6644302, ale może w sumie nie dziwię się, czemu anonimowa. Posłuchajcie. O, jeśli chodzi o historie, o których mama nie wiedziała, to z koleżanką w wieku około 14 lat ściemniałyśmy, że ja śpię u niej, a ona u mnie. I na przykład jechałyśmy na dyskotekę. Albo łaziłyśmy całą noc ze starszymi znajomymi, albo spałyśmy w namiotach u znajomych, na co rodzice się nie zgadzali. Do tej pory mama nie wie, mam prawie 40 na karku, nic nigdy złego nam się nie zdarzyło. Takie wspomnienia zostały, co? Ale nie, zupełnie tak na serio, to dbajcie o siebie, pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim. I jeszcze głosówka wpadła od Magdy na naszego eskowego messengera.
1: Mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach za mało lata to zatrucie to nie do końca było przez brudne jabłka.
0: Ale pamiętajcie, drogie dzieci, myjcie rączki. Radio
2: SK. Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie.
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
7: Czujesz ten rytm? Na basenach tropikalnych temperatura rośnie do maksimum podczas młodzieżowej środy. To czas na świetną zabawę na zjeżdżalniach i chill w specjalnej, niższej cenie. A gdy nadchodzi weekend, podkręcamy atmosferę. Każdy piątek to muzyczny piątek pod palmami. Czekają liczne atrakcje, muzyka z DJ-em, konkursy i koło fortuny z nagrodami. Baseny tropikalne, najgorętszy adres w regionie. Tu lato trwa cały rok. Bilety online na basenytropikalne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
10: I po reklamie.

0: Za 23 minuty będzie godzina 19. Pamiętacie, jak o tej porze wygląda rzeczywistość w listopadzie? To teraz rozejrzyjcie się dookoła siebie i niezależnie od tego, jak kapryśną mamy aurę, to jednak chyba jest lepiej, co? Dua Lipa i Physical to jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. Mamy lato, przypomnę, gdyby komuś ze względu na kaprysy pogody się zapomniało. A jeżeli nawet o urlopie marzycie i teraz dopadła was codzienność, być może właśnie skończyliście robić zakupy, wsiedliście albo do komunikacji miejskiej, albo do samochodu i odpaliliście sobie SK, to można zrobić wielkie uff i poprzypominać sobie wakacje, jak to było za dzieciaka, albo nawet niekoniecznie za dzieciaka. Kończymy zdanie pod tytułem: mama nie może się dowiedzieć, że na wakacjach. I Hubert napisał SMS-a, że u niego była wielka afera, kiedyś wrócił z wakacji z tatuażem, a swoją mamę wkręcił, że to wcale nie tatuaż, tylko taka pieczątka z dyskoteki. Afera nawet była o pieczątkę, że gdzie on chodzi i co on szukał w dyskotece. Ale z tatuażem podobno się udało. Do dzisiaj mama nie wie, nie sprawdza. Swoją drogą, matko jedyna, gdzie ten tatuaż?
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera. Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga, nowość! Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów, cena z aplikacją 6,49 za sztukę. Ciasto z malinami i pistacją, cena z aplikacją 44,90 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Odkryj krainę dawnych legend w Galerii Echo. Od 10 do 18 lipca twoje dziecko może zostać królem historii na interaktywnej wystawie o fascynujących cywilizacjach z dżungli i otrzymać pamiątkowy dyplom oraz paszport podróżnika. Zapraszamy między 12 a 19 na poziomy -1.
9: Echo. Echo. Odpowiada każdemu.
10: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
11: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Terenwizją.
10: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
11: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
13: I po reklamie.

Taka dobra energia, to Mikolas and Strips, Hard to Handle w Radiu SK w naszej wakacyjnej, letniej imprezce. 5,5 minuty i będzie godzina 19. I tak sobie myślę, słuchajcie, i SK was nigdy nie zostawia z pustą ręką, ani też z takim niezorganizowanym weekendem. I gdybyście chcieli w najbliższy weekend, a dokładnie od piątku do niedzieli, być na Audio River Festival w Łodzi, no to moi drodzy, ja mam podwójny karnecik właśnie na te dni waszego dobrego imprezowania. Jeżeli taka muza was kręci, jeżeli chcecie być na Audio River, no to zapraszam, przekonajcie mnie, że te karnety powinny być wasze. Potem sobie zabierzecie kogoś jeszcze do pary. No i będziecie fantastycznie się bawić. Podwójny karnet na Audio River Festival do zgarnięcia u mnie już po godzinie 19. A ja czekam na wasze głosówki, w których mam nadzieję będziecie skutecznie przekonujący. I przekonacie mnie, że te zaproszenia powinny być wasze. Czekam na głosówki, podkreślam, na naszym eskowym messengerze.

0: Reality.
1: Reklama. Szukasz roweru do pracy, na rodzinne wycieczki, a może chcesz ruszyć na świętokrzyskie szlaki? Od 11 lipca odwiedź nowy salon Trek Kielce, sklep sprint-rowery.pl przy ulicy Olszewskiego 9. Wybierz swój rower, który Ci się podoba, a nasi doradcy bezpłatnie dopasują sprzęt do Ciebie. Dobra kawa, profesjonalny serwis i duży parking. Trek Kielce, Olszewskiego 9. Twój nowy kierunek. Do zobaczenia!
2: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
3: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
2: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
3: Niemożliwe.
2: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
3: Sprawdźmy to.
2: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl.
1: Szukasz idealnego mieszkania dla rodziny, a może swojego pierwszego własnego mieszkania? Sprawdź Masalskiego Trust od Trust Investment. Najlepszą inwestycję w tych kategoriach, nagradzaną w Polsce. Postaw na dobry start, postaw na adres, który nie straci na wartości. Osiedle Ślichowice. Wszystko w zasięgu ręki. Masalskiego Trust. Dla rodzin, dla przyszłości, dla Ciebie. Wejdź na www.masalskiegotrust.pl i znajdź mieszkanie dla siebie. Trust Investment. Twój deweloper.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
10: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Teren Vision.
9: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie, i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
10: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Później Ci opowiem, to tytuł wspólnego hitu Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Usłyszycie go na pewno w tej godzinie w czasie wakacyjnej imprezki. A my zapytaliśmy artystów, czy jest coś, czego sobie nawzajem zazdroszczą?
14: Je. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
15: Pamiętam 2013 rok, 14, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to.
13: No a dzisiaj oboje mają tyle hitów, że zazdrościć mogą im inni, a na ich duet, czyli później Ci opowiem, możecie też głosować w gorącej 20 Radia SK. To głosowanie oczywiście na SK.pl.
16: Imprezka.
13: A ja obiecałem Wam karnety na Audio River Festival i tak też się stanie, komuś na pewno oddam, tylko przekonajcie mnie, że właśnie Wam powinienem ten karnet podwójny oddać. Czekam na głosówki na Messengerze Eskowym, a Sombr też czeka i on muzycznie rozpocznie tę godzinę naszej wakacyjnej imprezki 12 to 12. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Jak ktoś sobie postanowił, a wieczorem to ja sobie wskoczę na siłownię. No i na tej siłowni słucha nas Radia SK i naszej wakacyjnej imprezki. To mam nadzieję, że Beautiful People od Davida Guetta i to było dobre tempo pod te wasze wygibasy na siłowni różne. Że nie wymiękliście, że sobie nie zwolniliście dwukrotnie, tak żeby wiecie, w co drugi bit się dopasować z tym waszym wysiłkiem. Że było okej, okay, było okej? Okay? No, widzę wasze uśmiechy i widzę wasze zmęczenie. Oczywiście przecież o to chodzi na siłowni. Bardzo się cieszę. 12 minut po godzinie 19. Słuchajcie, oferta z mojej strony była taka, że podwójny karnet na Audio River Festival, który w najbliższy weekend w Łodzi do zgarnięcia, i wpadła głosówka od Briana.
1: Siemanko, cześć. Tak właśnie słucham sobie radia i wspominacie o tym Audio River Festival w Łodzi i przypomniało mi się, jak mnie wujek namawiał za każdym razem, żebym mi pojechał z nim na ten festiwal, mówił, że fajna zabawa i w ogóle ja mu zawsze odpowiadałem, że wujek, to jest dla starych ludzi, i tak z ciekawości sobie teraz obczaiłem kilka muzyk, kilka piosenek właśnie, które występują na takich festiwalach, i powiem wam szczerze, że coś pięknego. Z miłą chęcią zgarnąłbym chociaż jeden karnet, aczkolwiek kogoś na pewno bym zabrał. Pozdrawiam.
0: Jak mogłeś, Brian, mówić, wujek, to jest dla starych ludzi. Sam zobaczysz, jak odepniesz wrocki przy The Prodigy chociażby, no bo oczywiście podwójny karnet na Audio River Festival, Brian, dla ciebie w prezencie. Ciekaw jestem, kogo ze sobą tam zabierzesz, no i oczywiście, jakie potem będą wspomnienia. A teraz już muzycznie u nas bohater naszego lipcowego wydania SK Story. Polecam story.sk.pl, oczywiście sprawdzajcie koniecznie. Roxy, muzycznie nie sama, bo White 2115 jej tutaj towarzyszy, a numer nazywa się

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Tak, i to piękny utwór takiego pięknego duetu Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, kiedy byli przy okazji premiery tego utworu u nas w Eskowym studiu i cyknęli sobie wspólną fotkę, która do dzisiaj w naszych socialach hula. Wiele osób pisze im, ale wy pięknie razem wyglądać. No, rzeczywiście. To trzeba przyznać. 19.30 dokładnie na naszych wakacyjnych, środowych zegarkach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o karnety na Audio River Festival, te, które miałem na dziś, no już się rozeszły jak ciepłe bułeczki. Wiele osób się zgłosiło, więc zainteresowanie jest na lodzie ogromne. Ja się wcale nie dziwię, ale słuchajcie, mam dla was dobre wieści, bo jutro wieczorem w kolejnej wakacyjnej imprezce będą kolejne karnety na właśnie to wydarzenie, więc jak ktoś nie zdążył dzisiaj, albo nie dał rady dzisiaj, albo szczęście mu nie dopisało, no to na pewno jutro. Dzisiaj szczęście uśmiechnęło się do Briana, który na pewno na Audio River Festival będzie. Ale w ogóle festiwalowe życie to jest nasze drugie ja, nasze i wasze, i to nas łączy. I słuchajcie, już w ten weekend razem z wami będziemy na Rapstacja Festival i stamtąd Mati Fuczyło, nasz człowiek, w sobotę poprowadzi specjalny program z miasteczka festiwalowego. To usłyszycie w sobotę popołudniową porą właśnie u nas w Radiu SK. Ale też jeszcze w ogóle w te wakacje będziemy was wysyłać na ważne wydarzenie, jakim jest kultowy węgierski Sziget Festival. Tam razem z nami będziecie. No i jeszcze Łódź Summer Festival. To jest wydarzenie, wokół którego też będziemy mieć dla was trochę niespodzianek i na razie więcej nie powiem. Ale mogę śmiało powiedzieć, że zaraz muzycznie nas imprezkowo ucieszą Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Beauty and the Beat. Autopromocja.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nowy sezon programu LOL Kto się śmieje ostatni gromadzi najzabawniejszych polskich artystów i komików w jednym pokoju. Ale nikomu nie wolno się śmiać. I to przez całe 6 godzin. Tym razem o twój dobry humor zadbają Kasia Bujakiewicz, Kacper Ruciński, Jano, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Mariusz Kałamaga, Tomek Karola, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk.
6: Tu jest jakby luksusowo.
5: Nazywam się Cezary Pazura. Oglądaj najnowszy sezon LOL od piątku na Prime Video.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.
15: Esko.

Mam nadzieję, że to był dobry masaż dla waszych uszu. Jeżeli teraz być może trochę wbrew temu, co się dzieje na zewnątrz, jeżeli chodzi o aurę, zdecydowaliście się na spacer wieczorny, to bardzo dobry pomysł. Zaraz będzie kolejny numer, który was wprawi w dobry nastrój i też tak trochę rozmasuje. Ale to za chwileczkę. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK. 14 minut brakuje do godziny 20. Słuchajcie, jak planujecie jutrzejszą drogę do pracy, jutrzejszą podkreślam, to w kalendarzu mamy jutro dzień chodzenia do pracy inną drogą. Więc może tak wiecie, trochę dla humoru, trochę może dlatego, żeby zrobić więcej kroków niż zwykle. Może właśnie jutro do pracy, troszkę inną drogą. Może to będzie przed urlopem dobry pomysł. No właśnie, kto tam u was przed urlopem? U was w sensie w waszym domu albo w waszej firmie, bo to zawsze jest tak jakiś inny nastrój, prawda? Szczególnie jeżeli jakoś tak nierówno te urlopy zaczynamy. No to ci, którzy jeszcze muszą poczekać, mają miny skwaszone, ci, którzy zaczynają, wiadomo, uśmiechnięte. I tak to z tymi urlopami bywa. Ale dobra, bo obiecałem kolejny masaż dla waszych uszu i waszych nastrojów wakacyjnych. To już teraz w Radiu SK w imprezce Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Wszystkie marzenia to łatwo ganki. Majko, czyli Maja Gadowska i Fundacja Cancer Fighters w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce letniej. Tak, jest lato. A może nie wyglądajcie za okno teraz, bo się trochę pogoda zepsuła w większości kraju, ale się naprawi. Podobno już w przyszłym tygodniu, podobno kolejna fala upałów do nas idzie. 5 minut pozostało do godziny 20. Słuchajcie, no dzisiaj dzień bez meczu. Tak nam się mundial nie zawiesił. Nie, nie, spokojnie. To wszystko zgodnie z planem. Wchodzimy w fazę ćwierćfinałów. Jutro Francja, Maroko. Już mecz ćwierćfinałowy. Podobno są takie panie, które się cieszą, że odzyskały swoich chłopaków, mężów, no i że te relacje dzisiaj w domu mogą być już troszeczkę inne, bo już, znaczy właściwie chwilowo nie ma czego oglądać, ale są też takie nasze słuchaczki jak Karolina.
1: Cześć, jeden dzień bez mundialu i już mam depresję. A co będzie, kiedy mundial się skończy? Pozdrawiam, Karolina.
0: Karolina! Na pewno coś ci wymyślimy, jak się tylko mundial skończy, to... Ale nie, czekajcie, to nie mogę jeszcze tego zdradzić, postawię trzy kropeczki, ale pamiętajcie, że dobrego znajomego Sławka Peszko od Karniaków to my już mamy.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca w Targach Kielce.
5: Topowe projekty tuningowe z Polski i Europy. Kultowe klasyki, superkary i offroad z Teren Wizją.
4: Zobacz auta Liberty Walk, strefę modyfikowanych Porsche, Classic Automarket i przejedź się na Drift Taxi. Spotkaj gwiazdy motoryzacji, Strzelecki Garaż, Przemka Szafrańskiego, Kickstera, czyli mnie i wielu innych. Gwiazdą wieczoru afterparty będzie Avi.
5: Rottinger Dabit Festival 11-12 lipca, Targi Kielce. Bilety dostępne na dabit.targikielce.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
8: Wiktor Jakmiecik, cześć. Mam dla Was kolejne polecajki fajnych miejsc w Kielcach i na początek park Trampolin Fly Park.
9: Trampoliny, strefa wspinaczki, Kulkolandia, Małpi Gaj, Kącik Maluszka, ring bokserski. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo atrakcji, co największym jest plusem, że pogoda jest u nas zawsze.
8: To była Katarzyna Szymańska z Fly Parku. Wpadajcie tam koniecznie. Sprawdzę jeszcze, co w tym tygodniu ciekawego będą grać w kinie Helios i dla młodszych widzów, ale nie tylko, możecie się wybrać na najnowszą część Minionki i Straszydła. Poza tym grają też piątą część Toy Story, a dla starszych widzów mamy w repertuarze horror Backrooms Bez Wyjścia, komediodramat Zaproszenie czy science fiction Dzień Objawienia.
7: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.
10: Muzyką się żyje.
11: Pięć scen, gwiazdy rapu, a do tego strefy pełne breakdance'u, freestyle'u, rolek, desek czy wake'a. Od dzisiaj sława w województwie lubuskim zamienia się w hip-hopową stolicę Polski. Ruszył tam festiwal Rapstacja. To jest 10. jubileuszowa edycja i nie zabraknie tam nas, Radia SK, ale przede wszystkim pojawią się najpopularniejsi raperzy i raperki, bo wystąpią tam m.in. Mata, BDOS 2115, PZ Oki Problem, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj, Bambi czy Kizo. Wpadnie też Busta Rhymes, a jedna ze scen będzie poświęcona oldschoolowi, czyli klasycznemu polskiemu rapowi. Tu wystąpią m.in. Sokół, OSTR czy Molesta Evenement. Relacji z Rapstacji szukajcie w naszych mediach społecznościowych, a w sobotę od 14 w Radiu SK specjalny program prosto z festiwalu poprowadzi go Mati Fuczyło. Jak już wiecie, w piątek, czyli pojutrze, w Łodzi rusza Audio River, czyli festiwal dla tych... przepraszam bardzo, Boże, aż w gable zaschło. Festiwal dla tych, którzy kochają muzykę elektroniczną. Szyniowy line-up robi wrażenia w imprezce. W tym tygodniu mamy dla Was karnety na tę imprezę. No dzisiaj już się rozdaliśmy, ale jutro znowu to zrobimy i znowu kolejne karnety na Audio River do Was pofruną.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Muzycznie tę godzinę rozpocznie ten, który będzie na Rapstacji, bo będzie Gibbs u nas nie sam, bo z Kukonem w numerze Ty Masz i będę ja. Znaczy ja będę teraz z Wami na Rapstacji? Nie. To się nie uda. 3 minuty po godzinie 20. Rafał Adamczak. Dobry wieczór w środę. Witajcie.

Czasami jest tak, że jak w ciągu dnia dopada nas tak zwane maksymalne zmęczenie, to myślimy tylko o tym, żeby wrócić do domu i wziąć gorący, relaksujący prysznic. Jeżeli to jest właśnie u was ta pora, to mam nadzieję, że w rytm właśnie tego numeru tak powoli do tej swojej ukochanej łazienki, która wieczorem jest zupełnie inna i nas tak nie stresuje jak rano, kiedy pędzimy, prawda? Łazienki, która wieczorem tylko z ukojeniem i odprężeniem się kojarzy. To, że właśnie w rytm tego numeru Girls, za którym stoją The Kid LAROI i Kalani, zmierzaliście? No i teraz to już będą tylko same przyjemności prysznicowe, albo... A, dobra. Słuchajcie, ale jak może nie pod prysznicem jesteście i na razie ten prysznic to jest sprawa waszych marzeń, albo sytuacja wygląda tak, że no jeszcze nie teraz, to chciałem was zapytać, co was w czasie tegorocznych wakacji mocno denerwuje? Co was wkurza tak porządnie? Czy może takie parawany 10 na 10 na plaży? Na plaży, na której na przykład teraz mocno wieje i mocno pada? Czy może, nie wiem, jakieś sprawy modowe, czyli kultowe skarpetki plus sandały? Czy może jakieś zachowanie? Czy może jest coś innego, nowego, co się w tym roku pojawiło i to was tak irytuje, że chętnie temu czemuś byście wręczyli taki wakacyjny mandacik? No to czekam na wasze głosóweczki na Messengerze naszym eskowym. Co was wkurza i za co byście dali taki wakacyjny mandat? Komu? Ewentualnie czemu? SMS-y też można. 664-402-302 to już Alok, Chainsmokers i May Stevens.

0: 28 minut zostało do godziny 21. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, ale Farben, René Miller i Body Talk już za nami. Ja was zapytałem, komu, czemu wręczylibyście taki wakacyjny mandacik i za co przede wszystkim? Co już was tak totalnie zirytowało w czasie tego lata albo tegorocznych wakacji? No i wiedziałem i przeczuwałem, co będzie numerem jeden, jeżeli chodzi o te wasze typy. Pierwsza Ewa.
1: Wręczę dziś mandacik dla tej okropnej pogody. Dziś tak bardzo wieje, że aż chyba oszaleje.
0: Ja się wcale nie dziwię i brawa za rym. Teraz Karolina.
2: Cześć, wakacyjny mandacik wręczam pogodzie podczas mojego urlopu, bo albo 40 stopni dało mi do wiwatu, albo nastała jesień. Pozdro, Karolina.
0: Czyli cały czas coś jednak daje do wiwatu, no ale jeszcze jest Monika.
3: Hej, Jaska. Ja bym dała wakacyjny mandacik starszym panom, którzy chodzą latem po ulicy bez koszulek. Wygląda to niezbyt apetycznie, nie ukrywajmy.
0: Oj, Monika! Monika, ale patrząc na sprawę z drugiej strony, to ja bym bardzo poprosił, jak ktoś ma hasło do tak dużej pewności siebie, to ja bardzo poproszę, bo też bym chciał tak. Nie, że bez koszulki, ale z taką pewnością siebie. Ale jak ty tak, Monika, masz takie cierpienia i na to jesteś skazana, to ja cię teraz znieczulę prezentem. Dostajesz torbę eskową ode mnie, butelkę eskową, do tego dorzucimy jeszcze parę eskowych gadżetów i jeszcze nasz nowy magazyn, wydanie lipcowe SK Story, tak do poczytania może w wakacyjnej podróży też dla ciebie. I mam nadzieję, że już wszelkie bolączki minęły.
4: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
4: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. I po reklamie.

O, jeszcze nie tak ciemno, nie tak ciemno. 14 minut do 21 w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Peja, Slam Sataki, Głucha Noca, Peja też na Rap Stacja Festival. Takie rzeczy, kto tam będzie, ten to je zobaczy na żywo i usłyszy przede wszystkim. A jak wiecie, my tam będziemy i u nas w sobotę o 14 specjalny program, który na żywo prosto z Rap Stacji poprowadzi Mati Fuczyło. Teraz muzycznie w waszej wakacyjnej imprezie Damiano Dawid, The First Time.

0: To jest stówka sztuka na naszej playliście w Radiu SK. Alana Walker i Ava Max. Fate, tak nazywa się ten numer. Niespełna 5 minut i będzie godzina 21. Po 21, tak sobie pomyślałem wakacyjnie, otwieram dla was antenę. Róbcie co chcecie, pozdrawiajcie kogo chcecie, wykorzystajcie radio do tego, do czego ono służy. Wykorzystajcie nas, SK, do tego, do czego chcecie. Jeżeli chcecie kogoś wyściskać, wycałować i pozdrowić wakacyjnie właśnie na naszej antenie, no to czekam na wasze głosówki na Messengerze. To na pewno pójdzie w świat. Może kogoś nowego poznaliście i w ten sposób chcecie zaimponować, no to śmiało, zapraszam.
1: Esko.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Promot. Autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
11: Wiktor Jakmicik, cześć, witajcie. Wakacje trwają, także myślę, że macie trochę więcej wolnego czasu. Dlatego mam dla Was polecajki. Możecie się wybrać na Telegraf Kielce, tam otwarte jest wrotkowisko. Poza tym pogracie w minigolfa, macie tam też świetne widoki na nasze miasto, więc wieczorem możecie urządzić sobie tam ognisko czy grilla. Polecam Wam jeszcze jeden z największych parków rozrywki w Świętokrzyskiem. Skarżyski Noe Park zapisał się w Księdze Rekordów Guinnessa i to właśnie na północy naszego regionu znajduje się największy dmuchaniec na świecie.
12: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
11: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz. Opcji macie sporo, także korzystajcie z polecajek.
10: Sponsorem programu jest Promot. Autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
13: Jeszcze tak zwana młoda godzina, bo to dopiero 21 minęła, wakacyjna imprezka w Esce. Mamy lato, mamy hity na czasie BB Rexa, Fightless and New Religion. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Witajcie, a gdybyście chcieli pozdrowić, to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze.

0: To jest świetny numer na rower. Mam nadzieję, że jak teraz śmigacie gdzieś tam na rowerze, to światełko jest. I z przodu, i z tyłu. Czy ono miga, czy świeci światłem ciągłym, wszystko jedno. Ale podobno fachowcy mówią, że jak jedziemy po ciemku, to lepiej, żeby światełka nam nie migały, tylko świeciły światłem ciągłym. Nie wiem, nie wymądrzał się, ja się na tym nie znam. Nie znam, ale pamiętajcie, że trzeba być oświetlonym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Trzeba być oświetlonym, to niezłe, nie? I oświeconym przy okazji. Słuchajcie, jak gdybyście mieli ochotę na parkiet, to bardzo proszę, teraz będzie można wyjść na parkiet, to z nowością od Tobiego Romeo. To jest gość, który udowodni, że można zrobić kawałek o stracie, który paradoksalnie daje nam energię właśnie do tego, żeby potańczyć. No bo czasem takim najlepszym sposobem, żeby kogoś luz, jest wejść na parkiet i zapomnieć, że w ogóle bolało. Tobi Romeo, Lose You, tak nazywa się ten numer. A jak on brzmi? Proszę bardzo.

0: Dominika napisała pod 6-6-4-4-2-3-2, że już miałeś pod prysznic, ale Bauzaj Magnetic, że ten numer nie pozwolił. No jak to nie pozwolił? To się takie numery, takie hity na czasie imprezkowe, wakacyjne zabiera ze sobą pod prysznic. Podobno można. Podobno można i podobno wtedy... Ach, wiecie co podobno wtedy. A jeżeli rzeczywiście, podobnie jak Dominika, lubicie takie numery bardziej pod nóżkę, takie klubowe, no to zapraszam na SK Live Remix, bo już w pojutrze, piątek, tradycyjnie startujemy o godzinie 20, zaraz po gorącej 20 i najpierw świetnie zmiksowane hity na czasie, doskonale przez was znane. Potem o 23 ze swoim Estate of Trance wjeżdża Armin van Buuren, o północy Jack Jones, zaraz po nim D.O.D., a potem o pierwszej James Hype. I to jest plan na piątek, a w wakacje, tydy, jeszcze mamy dla was super promocję. Z soboty, niedzielę, dokładnie o północy odpalamy też SK Live Remix i w tym tygodniu zagrają dla was Alan Walker, a także Lost Frequencies. Nieźle, co? Ja wiem, to brzmi nieskromnie, ale tak właśnie jest.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
2: SK

Ten mundialowy klimat w naszej wakacyjnej imprezie w Radiu SK to Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game, tak nazywa się ten numer. Właśnie, właśnie. Może ktoś zapyta, co tam na mundialu, bo tak sprawa przycichła. Sprawa przycichła, bo mamy raptem pierwszy dzień bez rozgrywek meczowych, dlatego że wchodzimy w fazę już ćwierćfinałową, która od jutra. No i plan jest taki, że jutro w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Francja-Maroko 22. Piątek to jest Hiszpania-Belgia. W sobotę zagrają Norwegia-Anglia, a w niedzielę Argentyna-Szwajcaria. I albo w niedzielę znowu usłyszymy słynne Argentyno, co ty robisz? Albo to będzie dzień, kiedy znowu sędzia na coś przymknie oko.

razie jeszcze jesteśmy w tak szczęśliwym położeniu, że ani nie musimy myśleć o tym, co jest tytułem tego hitu, czyli ostatni dzień lata, a nie o tym, żeby sobie lato przedłużać, bo to dopiero 8 lipca w kalendarzu. Szukajmy radości, nawet jak urlopu nie mamy. To pamiętajcie, że jutro 9 lipca mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Może wam to trochę radości, może trochę uśmiechu przyniesie, może tak powinniście sobie jutro dojść do pracy wykombinować. Muzycznie za nami w wakacyjnej imprezie Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata, ten numer już wybrzmiał. Pamiętajcie też o nowości, która czeka na story.sk.pl. To jest SK Story, nasz nowy multimedialny magazyn. I jeżeli lubicie proste gry, jeżeli na przykład w pracy jutro będziecie chcieli sobie trochę zabić czas, no to zapraszamy do SK Pixel Hits. Tam możecie pobić wynik samej Roxy. Trzymam kciuki, życzę powodzenia. Do tego jeszcze mnóstwo innych fajnych, ciekawych, wakacyjnych i nie tylko tematów, którymi warto się zainteresować. SK Story czeka na story.sk.pl. A ja już wam dziękuję za tę wakacyjną imprezkę. Słyszymy się jutro po godzinie 18. Rafał Adamczak, cześć!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Promot. Autoryzowany dealer Volvo w Kielcach.
3: Wiktor Jakmicik, witajcie ponownie. Tym razem polecę wam miejsce, w którym możecie się choć przez chwilę zrelaksować. To miejscówka dla saunomaniaków. Chodzi o sauny świętokrzyskie.
4: Codziennie organizujemy nasze seanse saunowe. Od godziny już 11.15 startujemy z takimi seansami później. Popołudniowe od 17.15. Każdy seans jest inny. Poza tym w każdą pierwszą sobotę miesiąca noce saunowe, czyli imprezy dedykowane dla saunomaniaków od 22 do 2 w nocy z gośćmi specjalnymi.
3: Mówił Damian Rurasz. A jeśli macie ochotę się wyciszyć na łonie natury wśród zwierzaków, to dobrym do tego miejscem będzie Zoo Leśne Zacisze w Lisowie. Tam możecie podziwiać zwierzaki z różnych kontynentów świata i zrobi to na pewno na was wrażenie. Poza tym to bardzo dobry pomysł na spacer, bo Zoo w Lisowie znajduje się w lesie.
2: Sponsorem programu jest Promot, autoryzowany dealer Volvo w Kielcach. Ulica Warszawska 422.

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.

To jest Radio SK.